0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Diament. Jest to bardzo rzadki minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Jest najtwardszą znaną substancją występującą w przyrodzie. Jego powierzchnię można zarysować tylko przy pomocy innego diamentu. Mimo bardzo dużej twardości jest względnie kruchy. W XVIII wieku Antoni Lavoisier, francuski fizyk, po raz pierwszy spalił diament pod szklanym kloszem, używając promieni słonecznych skupionych soczewką. Udowodnił w ten sposób, że diament to czysty węgiel. Diament ma dobrą przewodność cieplną, jest izolatorem, czyli nie przewodzi prądu elektrycznego, jest trudno topliwy oraz niezwykle twardy. Najczęściej stosowany jest w przemyśle do produkcji materiałów ściernych, do wyrobu past termoprzewodzących, jako element w różnego rodzaju aparaturze naukowej i medycznej oraz oczywiście jego najczystsze i najbardziej przejrzyste okazy wykorzystywane są w jubilerstwie, gdzie jest niezwykle pożądany i niezwykle drogi.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Dwie namiętności. Nie jestem pewien, czy znałem drugiego człowieka mającego tak lojalny stosunek do brytyjskiej konstytucji, jak to miało miejsce u mnie. Teraz uprzytamniam sobie, że u podłoża tej lojalności znajdowało się moje umiłowanie prawdy. Nie potrzebowałem zresztą pobudzać w sobie tej lojalności. Na każdym publicznym zebraniu w Natalu, na którym byłem obecny, zazwyczaj śpiewano brytyjski hymn narodowy. Czułem, że powinienem również brać w tym udział. Co prawda byłem świadom wszystkich niedoskonałości związanych z brytyjskim panowaniem, sądziłem jednak, że ogólnie biorąc jest ono do przyjęcia. Wierzyłem wtedy, że panowanie brytyjskie jest w gruncie rzeczy dobrodziejstwem dla tych, których obejmuje. Przesądy rasowe, których świadkiem byłem w Afryce Południowej, były moim zdaniem sprzeczne z brytyjskimi tradycjami i wierzyłem, że są przejściowe i lokalne. Rywalizowałem z Anglikami w ich wierności dla tronu. Z godnym podziwu uporem nauczyłem się melodii ich hymnu i przy każdej sposobności przyłączałem się do intonowania go. Również przy każdej okazji, oczywiście całkiem poważnie i nieostentacyjnie, dawałem wyraz mojej lojalności wobec Wielkiej Brytanii. Muszę jednak stwierdzić, że nigdy nie usiłowałem wykorzystać tej lojalności, ani nie ubiegałem się na tej podstawie o jakiekolwiek względy. Była dla mnie czymś w rodzaju moralnego zobowiązania i wypełniając je, nie liczyłem na żadną nagrodę. Kiedy przybyłem do Indii, przygotowania do obchodu uroczystości diamentowego jubileuszu panowania królowej Wiktorii były w pełnym toku. Zaproszono mnie do uczestniczenia w komitecie, który w tym celu został utworzony w Rajkocie. Przyjąłem to zaproszenie, aczkolwiek obawiałem się, że wszystkie proponowane obchody będą raczej miały charakter widowiskowy. Dostrzegłem w nich sporo blagi i sprawiło mi to znaczną przykrość. Zacząłem się zastanawiać, czy powinienem pozostać w tym komitecie, ale w końcu postanowiłem zadowolić się jedynie pracą, którą mi powierzono. Jednym z przewidzianych punktów programu było sadzenie drzewek. Wiedziałem, że bardzo wiele osób robi to wyłącznie po to, by się popisać lub pozyskać względy oficjalnych czynników. Usiłowałem je przekonać, że sadzenie drzewek bynajmniej nie jest przymusowe, lecz jest tylko dość luźną propozycją. Należy to robić z powagą albo wcale. Odniosłem wrażenie, że moje poglądy zostały przez tych ludzi po prostu wyśmiane. Przypominam sobie, że z całą należną powagą zasadziłem przydzielone mi drzewko, podlewałem je pieczołowicie i pielęgnowałem. Nauczyłem hymnu narodowego również dzieci w mojej rodzinie. Pamiętam, że nauczyłem go też wychowanków miejscowej szkoły pedagogicznej. Nie przypominam sobie jednak, czy było to z okazji jubileuszu, czy też koronacji Edwarda VII jako króla Indii. Tekst hymnu zaczął w późniejszych czasach działać na mnie drażniąco. Kiedy pojęcie ahimsy, czyli niesprzeciwiania się złu, dojrzało we mnie, zacząłem bardziej kontrolować zarówno swoje myśli, jak i słowa. Oto jedna ze zwrotek tego hymnu. Poraź nieprzyjacioły nasze i spraw, by padli. Pomieszaj ich szyki i wniwecz obróć zdradzieckie knowania. Powyższe słowa szczególnie dotkliwie raniły moje poczucie ahimsy. Podzieliłem się mymi myślami z doktorem Boothem, który zgodził się ze mną, że wyznawcy ahimsy nie przystoi śpiewać tych słów. Na jakiej bowiem podstawie twierdzi się, że knowania wrogów są zdradzieckie? Czy tylko dlatego nie mają racji, że są wrogami? Jedynie Bóg wymierza sprawiedliwość. Doktor Booth całkowicie podzielał moje zastrzeżenia i na użytek swojej gminy skomponował nowy hymn. Ale o doktorze Booth będzie jeszcze mowa później. Zamiłowanie do pielęgnowania chorych ludzi było we mnie równie głęboko zakorzenione jak potrzeba lojalności. Lubiłem otaczać opieką zarówno przyjaciół, jak i ludzi obcych. Kiedy byłem w Raćkocie, pochłonięty pracą nad broszurą o stosunkach panujących w Afryce Południowej, nadarzyła mi się sposobność złożenia przelotnej wizyty w Bombaju. Miałem zamiar poinformować opinię publiczną w większych miastach o istniejącej tam sytuacji, urządzając publiczne wiece, a Bombaj był właśnie pierwszym miastem, które zostało przeze mnie obrane w tym celu. Przede wszystkim spotkałem się z sędzią Ranadem, który wysłuchał mnie uważnie i poradził, bym się zwrócił do sir Perozeshaha Mety. Sędzia Badruddin Tiabji, którego spotkałem później, dał mi tę samą radę. Sędzia Ranade i ja nie możemy być panu bardzo pomocni w tej sprawie, powiedział mi Badruddin Tiabji. Zna pan nasze stanowisko. Nie wolno nam brać czynnego udziału w sprawach publicznych, ale wszystkie nasze uczucia są po pańskiej stronie. Tym, kto istotnie może panu pomóc, jest sir Perozeshah Mehta. Niewątpliwie bardzo pragnąłem spotkać się z sir Perozeshahem Mehtą, a fakt, że dwóch starszych ludzi radziło mi postąpić zgodnie z jego radą, świadczył, jak wielki wpływ wywierał on na opinię publiczną. Wreszcie nastąpił moment spotkania. Spodziewałem się, że zrobi ono na mnie ogromne wrażenie. Wiedziałem, że mam się spotkać z człowiekiem, którego powszechnie nazywa się Lwem Bombaju lub niekoronowanym królem państwa. Okazało się jednak, że ten król nie wzbudził we mnie żadnej grozy. Przywitał mnie, jak kochający ojciec wita swego dorosłego syna. Nasze spotkanie odbyło się w jego gabinecie. Był otoczony przyjaciółmi i swoimi zwolennikami. W ich liczbie znajdowali się Mr. Dinsaf Edulji Vacha i Mr. Kama, którym zostałem przedstawiony. Słyszałem już przedtem o Mr. Vachy. Uważano go powszechnie za prawą rękę sir Perozeshaha, a Virchand Gandhi opowiadał mi o nim jako o wybitnym statystyku. Gandhi, powiedział do mnie Vacha, musimy się jeszcze spotkać. Wszystkie te ceremonie przedstawiania mnie obecnym zajęły nie więcej niż 2 minuty. Sir Perozeshah uważnie mnie wysłuchał. Powiedziałem mu, że widziałem sędziów Ranadego i Tiabdziego. Widzę, rzekł sir Perozeshah, że trzeba będzie przyjść wam z pomocą. Polecę zwołać u mnie zebranie. Mówiąc to, zwrócił się do Mr. Munshiego, swego sekretarza, i polecił mu ustalić datę tego zebrania. Data została ustalona. Sir Perozeshah pożegnał się ze mną, prosząc, abym przyszedł do niego w przededniu wyznaczonej konferencji. Przebieg rozmowy rozwiał moje obawy. Wróciłem do domu zachwycony. Podczas mego pobytu w Bombaju spotkałem się z mężem mojej siostry, który tu mieszkał i właśnie był niezdrów. Był to człowiek niezbyt zamożny, a jego żona nie umiała otoczyć go należytą opieką. Choroba była poważna, zaproponowałem więc przewiezienie go do Raćkotu. Chory się zgodził. Wróciłem do domu wraz z siostrą i jej mężem. Choroba, wbrew naszym przewidywaniom, przeciągała się. Umieściłem chorego w moim pokoju i czuwałem przy nim dniem i nocą. Część nocy musiałem spędzać bezsennie i niekiedy podczas tych nocnych dyżurów pracowałem nad niektórymi zagadnieniami związanymi ze sprawami południowoafrykańskimi. W końcu chory umarł, a dla mnie wielką pociechą było to, że mogłem go otaczać opieką do ostatnich dni jego życia. Moje zamiłowanie do pielęgnowania chorych zamieniło się stopniowo w jakąś nieodzowność. Niekiedy cierpiały na tym moje własne zajęcia, a kiedyś przytrafiło się, że do czuwania przy chorym wciągnąłem nie tylko własną żonę, lecz nawet wszystkich domowników. Pełnienie takich obowiązków ma sens jedynie wtedy, gdy jest potrzebą duszy. Jeżeli się je wykonuje tylko na pokaz lub z obawy przed sądem opinii publicznej, wtedy jest ono ciężarem i przytłacza. Obowiązek spełniany bez wewnętrznego zadowolenia nie przynosi korzyści ani temu, kto go wypełnia, ani osobie, wobec której jest spełniany. Wszystkie doznawane w życiu radości bledną wobec tej jednej, gdy z sercem pełnym wewnętrznego zadowolenia można się komuś przysłużyć. Wiec w Bombaju. Tego samego dnia, kiedy umarł mąż mojej siostry, miałem się udać do Bombaju na wielkie zgromadzenie publiczne, które tam zostało zwołane. Nie miałem nawet czasu, by się jak należy zastanowić nad przemówieniem, które miałem tam wygłosić. Byłem bardzo wyczerpany po wielu dniach i nocach ciągłego czuwania przy łóżku chorego. Byłem ponadto zachrypnięty. Nie bacząc na to, przyjechałem do Bombaju, polecając się opiece boskiej. Nie przyszło mi nawet do głowy, że powinienem napisać mowę. Zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od sir Perozeszacha, zameldowałem się o 5 po południu w jego biurze w przededniu wiecu. — Czy przemówienie jest już gotowe? — zapytał mnie sir Perozeszach. — Nie — odpowiedziałem, trzęsąc się ze strachu. — Mam zamiar wygłosić improwizowane przemówienie. — W Bombaju jest to niemożliwe. Akustyka jest bardzo zła. Jeżeli chcemy mieć jakąś korzyść z tego wiecu, mowa musi być napisana i przepisana najpóźniej do jutrzejszego wieczora. Mam nadzieję, że może to być wykonane na czas. Te słowa bardzo mnie zdenerwowały, ale odpowiedziałem, że dołożę wszelkich starań. W takim razie proszę mi powiedzieć, kiedy mój sekretarz ma przyjść po rękopis. Dziś o 11:00, odpowiedziałem. Kiedy przybyłem następnego dnia na wiec, zrozumiałem, jak mądra była rada udzielona mi przez sir Perozeszacha. Wiec odbywał się w auli Instytutu sir Kowazji Jahangira. Mówiono mi, że ilekroć zapowiedziane było wystąpienie sir Perozeszacha, aula zazwyczaj była przepełniona do ostatniego miejsca, zwłaszcza przez studentów, którzy przychodzili specjalnie, by go posłuchać. Był to pierwszy tego rodzaju wiec, na którym miałem przemawiać. Zdawałem sobie sprawę, że mam za słaby głos i tylko nieliczni będą w stanie mnie usłyszeć. Dygocąc cały, zacząłem swoje przemówienie. Sir Perozeszach dodawał mi wciąż animuszu, zachęcając, bym mówił coraz głośniej. Ja natomiast czułem, że mój głos coraz bardziej słabnie. Z pomocą pośpieszył mi mój stary przyjaciel Keshavrao Deshpande. Wręczyłem mu tekst przemówienia, gdyż uważałem, że ma on odpowiedniejszy głos, ale audytorium nie chciało go słuchać. Cała aula rozbrzmiewała od okrzyków: Vacha! Vacha! Wreszcie mister Vacha wstał i zaczął odczytywać moje przemówienie. Rezultat był nadzwyczajny. Słuchacze uspokoili się, wysłuchali przemówienia do końca, podkreślając je w odpowiednich miejscach oklaskami lub wołaniem: Hańba! Byłem uradowany. Moje przemówienie podobało się sir Perozeszachowi, co dopełniło miary mojego szczęścia. Dzięki temu wiecowi zjednałem sobie czynną przyjaźń Deshpandego oraz pewnego przyjaciela Parsa, którego nazwiska nie mogę niestety wymienić, gdyż jest on dziś wysokim urzędnikiem państwowym. Obydwaj wyrazili chęć towarzyszenia mi w podróży do Afryki Południowej. Mister Kursedji, który był wtedy sędzią w Trybunale dla spraw mniejszej wagi, namówił swego przyjaciela Parsa do zaniechania tego zamiaru, gdyż właśnie zamierzał go ożenić. Mając więc do wyboru ożenić się lub wyjechać do Afryki, wybrał to pierwsze. Ale Pars Rustomji okupił swoje wiarołomstwo, podobnie jak wiele parsanek, które usiłując zmazać winę kobiety będącej przyczyną tego wiarołomstwa, ofiarowywało mi swe usługi przy tkaniu kadi. Jeżeli chodzi o mnie, chętnie wybaczyłem temu małżeństwu. Deshpande Nie miał wprawdzie zamiarów matrymonialnych, ale nie mógł udać się w podróż. Czyni dziś sam dostatecznie wiele, by odkupić niedotrzymanie swego przyrzeczenia. W drodze powrotnej do Afryki spotkałem w Zanzibarze jednego z członków rodziny Tiabdzich. On również obiecał, że przyjedzie, by mi pomóc. Nigdy jednak tego nie uczynił. Mister Abbas Tiabdzi odpokutował za złamanie obietnicy. W ten sposób żadna z moich trzech prób sprowadzenia do Afryki Południowej prawników się nie powiodła.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam do programu Na Żywo, gdzie przedstawiamy zacne płyty koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Nirvana. Płyta nazywa się Unplugged in New York, a właściwie MTV Unplugged in New York. Jest to pierwszy album koncertowy tego amerykańskiego zespołu, wydany przez DGC Records 1 listopada 1994 roku, prawie 7 miesięcy po samobójstwie Kurta Cobaina. Był częścią serii MTV Unplugged w telewizji kablowej i zawierał głównie akustyczny występ. Został nagrany w Sony Music Studios w Hell's Kitchen na Manhattanie w listopadzie 1993 roku. Reżyserką programu była Beth McCarthy, a emisja w telewizji kablowej MTV miała miejsce w grudniu 1993 roku. Zrywając z tradycją MTV Unplugged, Nirvana wykorzystała wzmacniacze elektryczne i efekty, grając głównie mniej znane utwory i covery, w tym utwór Vaseline's Davida Bowiego, Lead Belly i Meat Puppets. Dołączyli do niej gitarzysta rytmiczny Pat Smear i wiolonczelistka Laurie Goldstone, a także członkowie Meat Puppets Chris and Kurt Kirkwood, którzy wykonali kilka utworów. MTV Unplugged został wydany po tym, jak plany wydania występu jako części albumu koncertowego Verse Chorus Verse zostały porzucone. Debiutował na pierwszym miejscu na liście US Billboard 200 i uzyskał certyfikat 8-krotnej platyny od Recording Industry Association of America, RIAA, w 2020 roku. Zdobył nagrodę Best Alternative Music Performance na rozdaniu nagród Grammy w 1996 roku. Jedyną nagrodę Grammy dla Nirwany. Został wydany na DVD w 2007 roku. MTV Unplugged zaczęło być emitowane na stacji MTV w 1989 roku, a artyści wykonywali swoje hity na instrumentach akustycznych w kameralnych warunkach. Nirvana negocjowała, czy wystąpi od jakiegoś czasu. Frontman Nirvany Kurt Cobain w końcu się zgodził, będąc w trasie z Meat Puppets. Nirvana chciała zrobić coś innego niż typowy występ MTV Unplugged. Według perkusisty Dave'a Grohla widzieliśmy inne Unplugged i nie podobało nam się wiele z nich, ponieważ większość zespołów traktowałaby je jak koncerty rockowe. Grali swoje hity tak, jakby to był Madison Square Garden, z tą różnicą, że z gitarami akustycznymi. Grupa szukała inspiracji w albumie Marka Lanegana z 1990 roku The Winding Sheet, na którym wystąpił Cobain. Wśród pomysłów, jakie wymyślili członkowie zespołu, znalazło się wykonanie coveru utworu Davida Bowiego The Man Who Sold the World i zaproszenie członków Meat Puppets do dołączenia do nich na scenie. Mimo to wizja całkowicie akustycznego występu podobno zdenerwowała Cobaina. Nirvana ćwiczyła przez dwa dni w ośrodku prób SST Rehearsal Facility w Weehawken w stanie New Jersey. Próby były napięte i trudne, a zespół napotykał problemy podczas wykonywania różnych piosenek. Podczas sesji Cobain nie zgadzał się z MTV w sprawie występu. Producent Alex Coletti wspominał, że stacja była niezadowolona z braku przebojów Nirwany i z wyboru Meat Puppets jako gości, mówiąc: chcieli usłyszeć właściwe nazwiska Diego Vedera, Terry Amos albo Bóg wie kogo jeszcze. Dzień przed rozpoczęciem zdjęć Cobain odmówił gry, ale pojawił się w studiu następnego popołudnia. Cobain cierpiał wówczas na odstawienie narkotyków i był nerwowy. Jeden z obserwatorów powiedział: nie było z nim żartów, uśmiechów, radości. Wszyscy byli nieco zaniepokojeni jego występem. Nirvana nagrała swój występ 18 listopada 1993 roku w Sony Studios w Nowym Jorku. Cobain zasugerował, aby scenę udekorować liliami, czarnymi świecami, kryształowym żyrandolem. Coletti zapytał, masz na myśli coś w rodzaju pogrzebu? Cobain odpowiedział dokładnie, jak pogrzeb. Do Nirwany dołączyli gitarzysta Pat Smear i wiolonczelistka Lori Goldston, którzy koncertowali z nimi. Pomimo akustycznego charakteru koncertu, Cobain upierał się, by podłączyć gitarę akustyczną do wzmacniacza i pedałów efektowych. Coletti zbudował przed wzmacniaczem atrapę skrzynki, aby zamaskować go jako monitor klinowy. Coletti powiedział, to był kocyk bezpieczeństwa Kurta. Przyzwyczaił się do słuchania tej gitary przez Fendera. Chciał tych efektów. Słychać to w utworze The Man Who Sold the World. To gitara akustyczna, ale on ewidentnie podłącza się do wzmacniacza. W przeciwieństwie do wielu artystów, którzy pojawili się w programie, Nirvana sfilmowała cały występ, 14 piosenek w jednym ujęciu. Znalazła się na nim jedna piosenka z ich debiutanckiego Bleach, 4 z ich drugiego albumu Nevermind, 3 z niedawno wydanego In Utero i 6 coverów. Ponieważ All Apologies z In Utero nie zostało jeszcze wydane jako singiel, jedynym współczesnym hitem wykonanym przez zespół był single Nevermind, Come As You Are. Chris i Kurt Kirkwood z Meat Puppets połączyli siły, aby wykonać 3 swoje utwory z Nirvaną. Kurt celowo chciał, aby piosenki Meat Puppets były dla niego wokalnie trudne, zauważył Coletti. Zamiast więc znaleźć tonację, w której mógłby je komfortowo śpiewać, wolał się wysilać. Koncert zakończył się wykonaniem tradycyjnego utworu Where Did You Sleep Last Night, zaaranżowanego przez bluesmana Lead Belliego, którego Cobain przed wykonaniem utworu określił mianem swojego ulubionego wykonawcy wszechczasów. Mark Lanegan wykonał już cover tego utworu na płycie The Winding Sheet z Cobainem na gitarze. Po zakończeniu występu zespołu Cobain pokłócił się z producentami koncertu, którzy chcieli bisu. Cobain odmówił, ponieważ czuł, że nie jest w stanie przebić wykonania tego utworu. Album MTV Unplugged in New York ukazał się w listopadzie 1994 roku, debiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 i sprzedał się w nakładzie 310 500 egzemplarzy, co stanowi najwyższą sprzedaż w pierwszym tygodniu w karierze Nirwany. Do marca 1995 roku album sprzedał się w nakładzie 6 800 000 egzemplarzy, przebijając In Utero. Otrzymał pozytywne recenzje od krytyków. Nie będę już więcej nic mówił, bo to bez sensu. Album został nagrany w składzie Kurt Cobain, wokal prowadzący, gitara elektroakustyczna, Chris Novoselic, bas akustyczny, akordeon, gitara akustyczna, rytmiczna, Dave Grohl, perkusja, wokal wspierający, bas, Pat Smear, gitara akustyczna. Dodatkowi muzycy Lori Goldston, wiolonczela, Chris Kirkwood, bas, wokal wspierający, Kurt Kirkwood, akustyczna gitara prowadząca. Oto lista utworów. About a Girl, Come As You Are, Jesus Doesn't Want Me For a Sunbeam, The Man Who Sold the World, Penny Royalty, Dump, Polly, On a Plane, Something in the Way, Plateau, Omi, Lake of Fire, All Apologies, Where Did You Sleep Last Night. Fantastyczna płyta. Wsłuchajcie się w nią, bo to naprawdę jest pogrzeb Cobaina. MTV Unplugged in New York, rok 1994. Nirvana.

0: przed wami.
1: Chryzantemy złociste, w kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, a fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Deepfake. Deepfake już teraz może być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli są wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji w ukierunkowany sposób. Nawet dzisiaj odpowiednie oprogramowanie jest w stanie tworzyć nagrania wideo, obrazu i dźwięku, które wyglądają łudząco realistycznie. Ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i moc obliczeniowa będą się w przyszłości poprawiać, wykrywanie deepfake będzie skomplikowane. Szybkość, z jaką zmanipulowane nagrania są udostępniane za pośrednictwem social mediów, dodatkowo pogłębia ten problem. Ksenoboty. Zbudowane z komórek żab, ksenoboty są pierwszymi organizmami wielokomórkowymi zdolnymi do samoreplikacji poprzez łączenie luźnych komórek. W odpowiednich warunkach laboratoryjnych mikroskopijne komórki tworzą struktury, które samoorganizują się, poruszają w grupach i postrzegają swoje otoczenie. Z faktu, że organizmy mogą rozmnażać się w sposób, który nie wymaga wzrostu we własnym ciele, eksperci wyciągają wniosek, że istnieje co najmniej jeden nieznany wcześniej sposób, w jaki życie może się rozmnażać. Z pomocą ksenobotów eksperci chcą w przyszłości zrozumieć, w jaki sposób pierwsze organizmy mogły rozmnażać się na Ziemi. Jazda autonomiczna. To, co początkowo brzmi jak logiczna przyszłość branży transportowej, w rzeczywistości powoduje wiele prawnych i etycznych znaków zapytania. Autonomiczna jazda. Jak wskazuje już oficjalna nazwa, oznacza to w dużej mierze niezależny ruch pojazdów, takich jak pociągi czy samochody, bez konieczności siadania kierowcy za kierownicą. Jednym z podstawowych już pytań jest to, jak pojazd autonomiczny powinien zachowywać się w razie wypadku. Autonomiczne samochody jeżdżą po ulicach Arizony już od kilku lat. Wprowadzone przez firmę technologiczną Waymo pojazdy były do tej pory używane tylko na słabo zaludnionych przedmieściach Phoenix.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 roku otwarto w Rzymie nietypowy lokal McDonald's, który został zbudowany na terenie zabytkowego miejsca, starożytnej rzymskiej drogi. Ten wyjątkowy fast food zdobył sobie miejsce w historii jako pierwszy tego rodzaju obiekt wzniesiony na terenie tak znaczącego zabytku. Starożytna rzymska droga, na której stoi lokal, była częścią drogi handlowej łączącej wschodnie wybrzeże Italii z południem. Odkryto ją przypadkowo podczas prac budowlanych w 2014 roku. Władze Rzymu postanowiły zachować tę wartość historyczną i podjąć współpracę z McDonald's, który zobowiązał się do sfinansowania konserwacji oraz udostępnienia drogi dla zwiedzających. We wnętrzu restauracji znajduje się szklana podłoga, przez którą można podziwiać starożytną rzymską drogę. Dzięki temu goście mogą łączyć współczesne doświadczenia gastronomiczne z lekcją historii. Restauracja ma również ekspozycję edukacyjną, na której przedstawione są informacje dotyczące historii drogi oraz jej znaczenia dla starożytnego Rzymu. McDonald's wraz z włoskimi władzami zadbali o to, by zwiedzający mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładach na temat konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że to nie pierwszy raz, gdy McDonald's angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego. W 1986 roku amerykańska sieć otworzyła lokal w hiszpańskim Toledo, który został zbudowany na terenie starej arabskiej kamienicy z XII wieku. Podobnie jak w przypadku rzymskiej drogi, McDonald's zachował historyczne elementy budynku i udostępnił je dla zwiedzających.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwą

0: konstytucję.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwo.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czyny społeczne najczęściej organizowane były przez zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. Prace te, choć przez niektórych uważane za zbyteczne, miały na celu przekazanie ducha wspólnego dzieła dla kraju. Jednym z pierwszych przykładów czynu społecznego w Warszawie było odgruzowywanie zniszczonego miasta, rozpoczęte w styczniu 1945 roku. W latach 1945-1973 w czynach społecznych w Warszawie wzięło udział niemal 10 milionów osób, które przepracowały łącznie 32 miliony godzin. Efektem ich pracy była budowa nowych dróg, parków, skwerów, placów zabaw i boisk sportowych. W 1973 roku dla uczczenia 30-lecia PRL zorganizowano dwie niedziele czynu partyjnego, w których uczestniczyło ponad 250 tysięcy osób. Czyn społeczny w PRL-u był inspirowany radzieckim subotnikiem, praktyką ogłaszaną w Związku Radzieckim od 1919 roku. Subotnik był także realizowany w innych krajach bloku wschodniego i jest nadal praktykowany we współczesnej Rosji i Białorusi. Ciekawostką jest to, że tradycja czynu społecznego przetrwała upadek komunizmu w różnych formach. Na przykład w 2022 roku ukraińskie kobiety wraz z dziećmi przebywające na uchodźstwie w Polsce zorganizowały wiosenne subotniki, w ramach których sprzątały parki w różnych miastach Polski jako wyraz wdzięczności za gościnę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, cześć. Witam się z Wami Kamil z Muzycznych Retrospekcji. Witamy się w kolejnej odsłonie osobliwych dźwięków. Mam nadzieję, że majówka była udana i wypoczęci ruszacie w drogę po kolejne muzyczne przygody, jak i również te prywatne. Tak sobie ostatnio pomyślałem, zainspirowany mailem od jednego zespołu, który wysłał do redakcji, że moje audycje troszeczkę zmienią sam wstęp. A więc pomyślałem sobie, że jeżeli macie jakiś zespół, który pasowałby powiedzmy muzycznie rock, alternatywa, metal, podsyłajcie do redakcji jakieś utwory, bądź też do mnie, maila znajdziecie na stronie Radia Odzew i ja oczywiście nie mogę obiecać, ale postaram się zawsze na początku każdej audycji wrzucić utwór któregoś z zespołów, który podeślę, utwór bądź też napiszę coś ciekawego o sobie i mnie zainteresuje oczywiście, no bo to jest najważniejsze. No i teraz właśnie posłuchamy sobie jednego z tych zespołów. Krakowski zespół Spinofonia, który właśnie podesłał swój najnowszy materiał na maila do redakcji, powstali w Krakowie w 2012 roku i właśnie wydają swój czwarty pełnoprawny, pełnometrażowy krążek, z którego puszczę Wam jeden z utworów. Panowie sami swoją muzykę określają jako rock metal, taki progresywny i ilustracyjny. Instrumentalna muzyka, która jest dobra do takiego podróżowania z muzyką. Posłuchajcie teraz utworu Źródło esencji z gościnnym udziałem Krzysztofa Wyrwy na gitarze basowej. Zapraszam.

Mam nadzieję, że zainteresowałem Was zespołem Spinofonia, a teraz już przechodzimy do tematu głównego dzisiejszej audycji. A będzie nim moja ulubiona muzyka z Australii. Tak więc będą to trochę różne klimaty, bo będzie trochę digentu, metalcore'u, ale będzie też najwięcej chyba nawet progresywnego rocka i metalu. Porozmawiamy sobie o Carnival, Northlane oraz The Butterfly Effect. To takie trzy moje ulubione australijskie zespoły, których zdobywanie fizycznych nośników nie zawsze jest łatwe, ale za to smakuje najlepiej. Zaczniemy od Carnival. Zespół pochodzący z Perth i zespół, który towarzyszy mi praktycznie przez większość mojego życia, bo ich muzyka gości w moich głośnikach praktycznie od liceum, być może nawet gimnazjum, trudno mi w tej chwili sięgnąć aż tak daleko pamięcią. Bardzo ważnym aspektem jest to, że ich muzyka jest naprawdę dla mnie ważna i towarzyszyła mi w wielu ważnych momentach w życiu. Potrafi mnie oderwać wtedy, kiedy potrzebuję i potrafi zabrać mnie do tego innego świata tworzonego przez zespół. Ta ściana gitar, ciekawe teksty i harmonie, sposób tworzenia utworów, które nie są typowym zwrotka, refren. Tutaj po prostu wszystko jest skonstruowane w inny sposób. Muzyka intrygująca, uzależniająca i naprawdę porywająca. Ale teraz już dłużej nie przedłużam i puszczę Wam utwór Ghost z najnowszego krążka Inverses, na którego przyszło nam trochę czekać. Mam nadzieję, że się spodoba. Miłego odsłuchu.

Z wielkim sentymentem wciąż wspominam ich debiut, Tematę, od którego zaczęła się moja przygoda z nimi. I właśnie utwór Life Like, od którego zacząłem słuchać Carnival, chciałbym wam tutaj puścić. To troszkę jeszcze inny zespół, który miał elementy new metalowe, grunge'owe, ale gdzieś tam w głębi było słychać to ich zacięcie do progresywnego grania. Zapraszam na utwór, który dla mnie rozpoczął przygodę z Carnival, Life Like.

Niestety nasza audycja ma ramy czasowe, więc nie puszczę Wam tutaj każdego utworu, który bym chciał, ale gorąco zachęcam, aby przesłuchać wszystkie płyty Carnival, a już na pewno single, chociażby promujące album Sound Awake, takie jak All I Know czy Set the Fire to the Hive. Te utwory to po prostu niesamowita miazga. Ja natomiast zakończę naszą przygodę tutaj z Carnival utworem, który zamyka ich najnowszy album Inverses, a będzie to Salva. Powiem więcej, Salva nie jest tylko jednym z najlepszych utworów, jakie usłyszałem w 2026 roku. Salva to jeden z najlepszych utworów, jakie usłyszałem w życiu. Posłuchajcie.

Kolejnym zespołem na liście jest pochodzący z Brisbane The Butterfly Effect. The Butterfly Effect poruszają się w podobnych klimatach jak Carnival i dokładnie tak jak Carnival poznałem ich podczas premiery ich pierwszej płyty, która również miała więcej elementów takich grunge'owych i new metalowych i dopiero zaczynali swoje kroki w kierunku bardziej progresywnego grania. Do dziś Butterfly Effect jest dla mnie ważnym zespołem, który swym takim charakterystycznym brzmieniem gitar, jak również wokalami Clinta Boga potrafią zachęcić i sprawić, by fan z wciąż zapartym tchem czekał na nowe dokonania zespołu i nowe utwory. I ja właśnie tak czekałem na ich najnowszy krążek 4, który naprawdę był wart oczekiwań, zresztą podobnie jak Carnival. Ale wiecie co, zaczniemy od My Beautiful Minds, ich debiutu Begins Here, który właśnie rozpoczął moją przygodę z tym zespołem. Posłuchajcie.

Następny utwór to Reach z ich kolejnego krążka Imago. Nigdy nie zapomnę, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten teledysk gdzieś na antenie MTV, jak jeszcze nadawali teledyski, a nie jakieś głupawe programy. Pamiętam, że wcisnęło mnie w ekran, a co lepsze, właśnie te dźwięki, ten riff gitarowy, który wśrubował mi się w głowę i nie mogłem go zapomnieć. I pamiętam, wtedy naiwny pobiegłem gdzieś do sklepu, wtedy to jeszcze chyba taki był stacjonarny sklep Best w Rzeszowie. I pobiegłem do tego sklepu i myślałem, że uda mi się kupić tę płytę. Niestety się zawiodłem, bo ona była w ogóle niedostępna w Europie. Później po czasie udało mi się ją zdobyć i chyba jest to jedna z bardziej rzadkich płyt, jakie posiadam, bo mam australijskie pierwsze wydanie. Warto tej płyty posłuchać, warto sobie tą płytę nabyć i bardzo żałuję, że nie udało mi się załapać na reedycję winylową i może kiedyś wpadnie mi w ręce. Wyjątkowa płyta, którą warto posłuchać od deski do deski. A teraz zapraszam na Reach.

Przygodę z The Butterfly Effect zakończymy utworem Rain z ich trzeciego albumu The Final Conversation of Kings. Choć ten album ma naprawdę wiele fantastycznych kompozycji, które wpadają w pamięć, to Rain jest dla mnie wciąż wyjątkowe, dlatego że był to chyba, o ile dobrze pamiętam, pierwszy utwór, który usłyszałem, bo to były jeszcze czasy, kiedy, nie wiem czy pamiętacie, taką niechlubną rzecz się robiło i ściągało się skazy. No i właśnie tą płytę ściągnąłem i chyba pierwszy utwór, który mi się ściągnął, patrząc tam gdzieś po liście, to był Rain. I ten Rain tak mi wpadł w głowę, że później słuchałem go wiecznie na zapętleniu, choć cały album później też był w częstej rotacji. Dlatego też z takim małym wspomnieniem Rain od The Butterfly Effect.

Ostatnim i trzecim zespołem w dzisiejszej audycji będzie pochodzący z Sydney Northlane. Northlane to trochę inne granie, bo tutaj mamy bardziej digentowe i metalcore'owe zagrywki, choć w ich muzyce naprawdę pojawia się wiele progresywnych elementów. Ich muzyka wciąż się rozwija i odkąd do zespołu dołączył Marcus Bridge, uważam, że to ich peak i tak naprawdę z płyty na płytę stają się coraz lepsi. Właśnie niedawno zadebiutował ich najnowszy utwór i właśnie tym utworem się z nimi przywitamy. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Utwór nazywa się Avian i miejmy nadzieję zwiastuje nowy album, na który już chwilę czekamy. Na pewno też zespół ogłosił trasę koncertową i w grudniu tego roku zagra w Polsce. Może uda się wybrać? Zobaczymy. Teraz zapraszam na utwór Avian.

Następnym utworem będzie Bloodline z płyty Alien. Mojej ulubionej, nawiasem mówiąc, płyta najcięższa, nie tylko pod względem instrumentalnym, ale też ze względu na warstwę tekstową, gdzie Markus opowiada o swoich przeżyciach z dzieciństwa, jak również późniejszej młodości. Do tej pory nie wylewał się w taki sposób w zespole i nigdy nie otwierał się aż tak bardzo, ale myślę, że to przyniosło taki skutek, iż publiczność zbliżyła się do niego, jak również do całego zespołu. Płyta jest bardzo osobista, ciężka, mroczna, a zarazem chwytliwa. Mamy tutaj takie echa starego Linkin Park, ale w sposób podany bardzo oryginalny, z elementami elektroniki, digentu i tym niepowtarzalnym wokalem Markusa, który moim zdaniem na tej płycie osiąga szczyt. Posłuchajcie utworu Bloodline.

Drugą moją ulubioną płytą jest zapewne Node. Node był pierwszym albumem, na którym Marcus Bridge udzielał się wokalnie po odejściu Adriana Fittipaida. Wtedy fani wrzeli, bo uważali, że Marcus nie jest tak dobry, że zespół się zmienił. Wiadomo, to zawsze co się dzieje, kiedy zespół zmienia wokalistę. Owszem, jest to bardzo ważny aspekt zespołu i głos, także wizytówka, także wielu mogło poczuć się urażonych, bądź też odejść od zespołu. Ja uważałem inaczej. Ja uważałem, że w Nordlane wstąpiło nowe życie i uważam tak do dziś i co lepsze, myślę, że dziś nikt już nie ma wątpliwości, że Markus był dobrym wyborem i najlepszym dla zespołu. Myślę, że Adrian jest o wiele gorszym wokalistą. Wiem, może ktoś mnie za to zjeść, ale takie jest moje zdanie. Teraz posłuchajcie sobie Somy.

0: Moi drodzy, był to ostatni utwór dzisiejszej audycji Osobliwe Dźwięki. Mam nadzieję, że się podobało i być może odkryliście jakiś australijski zespół, który zostanie z Wami na dłużej. Ja zachęcam, aby posłuchać sobie większej ilości utwory, bądź też płyty zespołów. Na pewno znajdziecie je gdzieś na YouTubie, Bandcampie, ale najlepiej jest kupić płytę. Tak, kupujmy płyty, winyle, w taki sposób najlepiej wspieramy artystów. Jeżeli natomiast chodzi o to nowe rozpoczęcie audycji, zachęcam, tutaj do Was się zwracam, zespoły, do nadsyłania utworów, ciekawych historii dotyczących tych utworów oraz Was do redakcji Radia Odzew, bądź też do mnie, maile znajdziecie na stronie. Mam nadzieję, że coś wyślecie i będę miał z czego wybierać do puszczenia na wstępie następnej audycji. A teraz żegnam się z Wami, życzę miłego maja, trzymajcie się, cześć.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew, najlepsza muzyka w Twoim domu.
2: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Dwie namiętności. Nie jestem pewien, czy znałem drugiego człowieka mającego tak lojalny stosunek do brytyjskiej konstytucji, jak to miało miejsce u mnie. Teraz uprzytamniam sobie, że u podłoża tej lojalności znajdowało się moje umiłowanie prawdy. Nie potrzebowałem zresztą pobudzać w sobie tej lojalności. Na każdym publicznym zebraniu w Natalu, na którym byłem obecny, zazwyczaj śpiewano brytyjski hymn narodowy. Czułem, że powinienem również brać w tym udział. Co prawda byłem świadom wszystkich niedoskonałości związanych z brytyjskim panowaniem, sądziłem jednak, że ogólnie biorąc jest ono do przyjęcia. Wierzyłem wtedy, że panowanie brytyjskie jest w gruncie rzeczy dobrodziejstwem dla tych, których obejmuje. Przesądy rasowe, których świadkiem byłem w Afryce Południowej, były moim zdaniem sprzeczne z brytyjskimi tradycjami i wierzyłem, że są przejściowe i lokalne. Rywalizowałem z Anglikami w ich wierności dla tronu. Z godnym podziwu uporem nauczyłem się melodii ich hymnu i przy każdej sposobności przyłączałem się do intonowania go. Również przy każdej okazji, oczywiście całkiem poważnie i nieostentacyjnie, dawałem wyraz mojej lojalności wobec Wielkiej Brytanii. Muszę jednak stwierdzić, że nigdy nie usiłowałem wykorzystać tej lojalności, ani nie ubiegałem się na tej podstawie o jakiekolwiek względy. Była dla mnie czymś w rodzaju moralnego zobowiązania i wypełniając je, nie liczyłem na żadną nagrodę. Kiedy przybyłem do Indii, przygotowania do obchodu uroczystości diamentowego jubileuszu panowania królowej Wiktorii były w pełnym toku. Zaproszono mnie do uczestniczenia w komitecie, który w tym celu został utworzony w Radzkocie. Przyjąłem to zaproszenie, aczkolwiek obawiałem się, że wszystkie proponowane obchody będą raczej miały charakter widowiskowy. Dostrzegłem w nich sporo blagi i sprawiło mi to znaczną przykrość. Zacząłem się zastanawiać, czy powinienem pozostać w tym komitecie, ale w końcu postanowiłem zadowolić się jedynie pracą, którą mi powierzono. Jednym z przewidzianych punktów programu było sadzenie drzewek. Wiedziałem, że bardzo wiele osób robi to wyłącznie po to, by się popisać lub pozyskać względy oficjalnych czynników. Usiłowałem je przekonać, że sadzenie drzewek bynajmniej nie jest przymusowe, lecz jest tylko dość luźną propozycją. Należy to robić z powagą albo wcale. Odniosłem wrażenie, że moje poglądy zostały przez tych ludzi po prostu wyśmiane. Przypominam sobie, że z całą należną powagą zasadziłem przydzielone mi drzewko, podlewałem je pieczołowicie i pielęgnowałem. Nauczyłem hymnu narodowego również dzieci w mojej rodzinie. Pamiętam, że nauczyłem go też wychowanków miejscowej szkoły pedagogicznej. Nie przypominam sobie jednak, czy było to z okazji jubileuszu, czy też koronacji Edwarda VII jako króla Indii. Tekst hymnu zaczął w późniejszych czasach działać na mnie drażniąco. Kiedy pojęcie ahimsy, czyli niesprzeciwiania się złu, dojrzało we mnie, zacząłem bardziej kontrolować zarówno swoje myśli, jak i słowa. Oto jedna ze zwrotek tego hymnu. Poraź nieprzyjacioły nasze i spraw, by padli. Pomieszaj ich szyki i wniwecz obróć zdradzieckie knowania. Powyższe słowa szczególnie dotkliwie raniły moje poczucie ahimsy. Podzieliłem się mymi myślami z doktorem Boothem, który zgodził się ze mną, że wyznawcy ahimsy nie przystoi śpiewać tych słów. Na jakiej bowiem podstawie twierdzi się, że knowania wrogów są zdradzieckie? Czy tylko dlatego nie mają racji, że są wrogami? Jedynie Bóg wymierza sprawiedliwość. Doktor Booth całkowicie podzielał moje zastrzeżenia i na użytek swojej gminy skomponował nowy hymn. Ale o doktorze Booth będzie jeszcze mowa później. Zamiłowanie do pielęgnowania chorych ludzi było we mnie równie głęboko zakorzenione jak potrzeba lojalności. Lubiłem otaczać opieką zarówno przyjaciół, jak i ludzi obcych. Kiedy byłem w Raćkocie, pochłonięty pracą nad broszurą o stosunkach panujących w Afryce Południowej, nadarzyła mi się sposobność złożenia przelotnej wizyty w Bombaju. Miałem zamiar poinformować opinię publiczną w większych miastach o istniejącej tam sytuacji, urządzając publiczne wiece, a Bombaj był właśnie pierwszym miastem, które zostało przeze mnie obrane w tym celu. Przede wszystkim spotkałem się z sędzią Ranadem, który wysłuchał mnie uważnie i poradził, bym się zwrócił do Sir Perozeshaha Mety. Sędzia Badruddin Tiabji, którego spotkałem później, dał mi tę samą radę. Sędzia Ranade i ja nie możemy być panu bardzo pomocni w tej sprawie, powiedział mi Badruddin Tiabji. Zna pan nasze stanowisko. Nie wolno nam brać czynnego udziału w sprawach publicznych, ale wszystkie nasze uczucia są po pańskiej stronie. Tym, kto istotnie może panu pomóc, jest Sir Perozeshah Mehta. Niewątpliwie bardzo pragnąłem spotkać się z Sir Perozeshahem Mehtą, a fakt, że dwóch starszych ludzi radziło mi postąpić zgodnie z jego radą, świadczył, jak wielki wpływ wywierał on na opinię publiczną. Wreszcie nastąpił moment spotkania. Spodziewałem się, że zrobi ono na mnie ogromne wrażenie. Wiedziałem, że mam się spotkać z człowiekiem, którego powszechnie nazywa się Lwem Bombaju lub niekoronowanym królem państwa. Okazało się jednak, że ten król nie wzbudził we mnie żadnej grozy. Przywitał mnie, jak kochający ojciec wita swego dorosłego syna. Nasze spotkanie odbyło się w jego gabinecie. Był otoczony przyjaciółmi i swoimi zwolennikami. W ich liczbie znajdowali się Mr. Dinsaf Edulji Wacha i Mr. Kama, którym zostałem przedstawiony. Słyszałem już przedtem o Mr. Wachy. Uważano go powszechnie za prawą rękę Sir Perozeshaha, a Virchand Gandhi opowiadał mi o nim jako o wybitnym statystyku. Gandhi, powiedział do mnie Wacha, musimy się jeszcze spotkać. Wszystkie te ceremonie przedstawiania mnie obecnym zajęły nie więcej niż 2 minuty. Sir Perozeshah uważnie mnie wysłuchał. Powiedziałem mu, że widziałem sędziów Ranadego i Tiabdziego. Widzę, rzekł Sir Perozeshah, że trzeba będzie przyjść wam z pomocą. Polecę zwołać u mnie zebranie. Mówiąc to, zwrócił się do Mr. Munshiego, swego sekretarza, i polecił mu ustalić datę tego zebrania. Data została ustalona. Sir Perozeshah pożegnał się ze mną, prosząc, abym przyszedł do niego w przededniu wyznaczonej konferencji. Przebieg rozmowy rozwiał moje obawy. Wróciłem do domu zachwycony. Podczas mego pobytu w Bombaju spotkałem się z mężem mojej siostry, który tu mieszkał i właśnie był niezdrów. Był to człowiek niezbyt zamożny, a jego żona nie umiała otoczyć go należytą opieką. Choroba była poważna, zaproponowałem więc przewiezienie go do Raćkotu. Chory się zgodził. Wróciłem do domu wraz z siostrą i jej mężem. Choroba, wbrew naszym przewidywaniom, przeciągała się. Umieściłem chorego w moim pokoju i czuwałem przy nim dniem i nocą. Część nocy musiałem spędzać bezsennie i niekiedy podczas tych nocnych dyżurów pracowałem nad niektórymi zagadnieniami związanymi ze sprawami południowoafrykańskimi. W końcu chory umarł, a dla mnie wielką pociechą było to, że mogłem go otaczać opieką do ostatnich dni jego życia. Moje zamiłowanie do pielęgnowania chorych zamieniło się stopniowo w jakąś nieodzowność. Niekiedy cierpiały na tym moje własne zajęcia, a kiedyś przytrafiło się, że do czuwania przy chorym wciągnąłem nie tylko własną żonę, lecz nawet wszystkich domowników. Pełnienie takich obowiązków ma sens jedynie wtedy, gdy jest potrzebą duszy. Jeżeli się je wykonuje tylko na pokaz lub z obawy przed sądem opinii publicznej, wtedy jest ono ciężarem i przytłacza. Obowiązek spełniany bez wewnętrznego zadowolenia nie przynosi korzyści ani temu, kto go wypełnia, ani osobie, wobec której jest spełniany. Wszystkie doznawane w życiu radości bledną wobec tej jednej, gdy z sercem pełnym wewnętrznego zadowolenia można się komuś przysłużyć. Wiec w Bombaju. Tego samego dnia, kiedy umarł mąż mojej siostry, miałem się udać do Bombaju na wielkie zgromadzenie publiczne, które tam zostało zwołane. Nie miałem nawet czasu, by się jak należy zastanowić nad przemówieniem, które miałem tam wygłosić. Byłem bardzo wyczerpany po wielu dniach i nocach ciągłego czuwania przy łóżku chorego. Byłem ponadto zachrypnięty. Nie bacząc na to, przyjechałem do Bombaju, polecając się opiece boskiej. Nie przyszło mi nawet do głowy, że powinienem napisać mowę. Zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Sir Perozeszacha, zameldowałem się o 5:00 po południu w jego biurze w przededniu wiecu. — Czy przemówienie jest już gotowe? — zapytał mnie Sir Perozeszach. — Nie — odpowiedziałem, trzęsąc się ze strachu. — Mam zamiar wygłosić improwizowane przemówienie. W Bombaju jest to niemożliwe. Akustyka jest bardzo zła. Jeżeli chcemy mieć jakąś korzyść z tego wiecu, mowa musi być napisana i przepisana najpóźniej do jutrzejszego wieczora. Mam nadzieję, że może to być wykonane na czas. Te słowa bardzo mnie zdenerwowały, ale odpowiedziałem, że dołożę wszelkich starań. W takim razie proszę mi powiedzieć, kiedy mój sekretarz ma przyjść po rękopis. Dziś o 11:00, odpowiedziałem. Kiedy przybyłem następnego dnia na wiec, zrozumiałem, jak mądra była rada udzielona mi przez Sir Perozeszacha. Wiec odbywał się w auli Instytutu Sir Kowazji Jahangira. Mówiono mi, że ilekroć zapowiedziane było wystąpienie Sir Perozeszacha, aula zazwyczaj była przepełniona do ostatniego miejsca, zwłaszcza przez studentów, którzy przychodzili specjalnie, by go posłuchać. Był to pierwszy tego rodzaju wiec, na którym miałem przemawiać. Zdawałem sobie sprawę, że mam za słaby głos i tylko nieliczni będą w stanie mnie usłyszeć. Dygocąc cały, zacząłem swoje przemówienie. Sir Perozeszach dodawał mi wciąż animuszu, zachęcając, bym mówił coraz głośniej. Ja natomiast czułem, że mój głos coraz bardziej słabnie. Z pomocą pośpieszył mi mój stary przyjaciel Keshavrao Deshpande. Wręczyłem mu tekst przemówienia, gdyż uważałem, że ma on odpowiedniejszy głos, ale audytorium nie chciało go słuchać. Cała aula rozbrzmiewała od okrzyków. Vacha! Vacha! Wreszcie mister Vacha wstał i zaczął odczytywać moje przemówienie. Rezultat był nadzwyczajny. Słuchacze uspokoili się, wysłuchali przemówienia do końca, podkreślając je w odpowiednich miejscach oklaskami lub wołaniem. Hańba! Byłem uradowany. Moje przemówienie podobało się Sir Perozeszachowi, co dopełniło miary mojego szczęścia. Dzięki temu wiecowi zjednałem sobie czynną przyjaźń Deshpandego oraz pewnego przyjaciela Parsa, którego nazwiska nie mogę niestety wymienić, gdyż jest on dziś wysokim urzędnikiem państwowym. Obydwaj wyrazili chęć towarzyszenia mi w podróży do Afryki Południowej. Mister Kursedji, który był wtedy sędzią w Trybunale dla spraw mniejszej wagi, namówił swego przyjaciela Parsa do zaniechania tego zamiaru, gdyż właśnie zamierzał go ożenić. Mając więc do wyboru ożenić się lub wyjechać do Afryki, wybrał to pierwsze. Ale Pars Rustomji okupił swoje wiarołomstwo, podobnie jak wiele Parsanek, który usiłując zmazać winę kobiety będącej przyczyną tego wiarołomstwa, ofiarowywało mi swe usługi przy tkaniu kadi. Jeżeli chodzi o mnie, chętnie wybaczyłem temu małżeństwu. Deszpande nie miał wprawdzie zamiarów matrymonialnych, ale nie mógł udać się w podróż. Czyni dziś sam dostatecznie wiele, by odkupić niedotrzymanie swego przyrzeczenia. W drodze powrotnej do Afryki spotkałem w Zanzibarze jednego z członków rodziny Tiabdzich. On również obiecał, że przyjedzie, by mi pomóc. Nigdy jednak tego nie uczynił. Mister Abbas Tiabdzi odpokutował za złamanie obietnicy. W ten sposób żadna z moich trzech prób sprowadzenia do Afryki Południowej prawników się nie powiodła.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Christopher Scarver. Choć Christopher Scarver zabił tylko 3 osoby, to jednak przeszedł do historii. Po utracie pracy stolarza w Wisconsin, Scarver popadł w alkoholizm i urojenia. 1 czerwca 1990 sytuacja uległa eskalacji. Mężczyzna pojechał do swojego dawnego miejsca pracy i zastrzelił pracownika, wyłudzając od kierownika budowy pieniądze. Jednak Scarver stał się dobrze znany dopiero podczas odbywania kary więzienia. 28 listopada 1994 roku został przydzielony do pracy wraz z 2 innymi więźniami. Kiedy pozostawiono ich bez opieki, Scarver chwycił metalowy pręt i zabił nim współwięźniów. Jedną z ofiar był Jesse Anderson, który zabił swoją żonę. Drugim zabitym więźniem był kanibalistyczny morderca Jeffrey Dahmer. Scarver powiedział funkcjonariuszom: Bóg kazał mi to zrobić. Jesse Anderson i Jeffrey Dahmer nie żyją.

Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny. Człowiek z wiekiem staje się rozumny. Człowiek z wiekiem do trumny.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pierwszego listopada 2011 pasażerowie lotu PLL LOT 016 z Newark do Warszawy przeżyli dramatyczne chwile, które zakończyły się szczęśliwie dzięki profesjonalizmowi załogi i odrobinie szczęścia. Samolot Boeing 767 pilotowany przez kapitana Tadeusza Wronę doświadczył poważnej awarii systemu hydraulicznego, uniemożliwiającej wysunięcie podwozia. Kapitan Tadeusz Wrona, doświadczony pilot z wieloletnim stażem, wraz ze swoim zespołem podjął natychmiastowe działania ratunkowe. Po kilku
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
3: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
4: Proszę Państwa, temat jest trudny, ponieważ chciałbym zacząć od fizyki, a wnioski, które będą płynęły ewentualnie światopoglądowe, to może sobie porozmawiamy w czasie dyskusji, którą mam nadzieję po tym takim wprowadzeniu sobie przeprowadzimy. Otóż zacznijmy od tego, że ja będę mówił nauka czasami myśląc fizyka, no jestem fizykiem, w związku z tym w naturalny sposób myślę o fizyce jako takiej nauce, która z której jak gdyby wypływa no, chemia w dużej mierze. Nie wiem, czy do końca biologia, ale w pewnej mierze na pewno tak. To jest nauka, która zajmuje się podstawami naszego rozumienia świata. W związku z tym o niej będę głównie mówił. Otóż zanim w powszechnej świadomości, również w szkole, nauczanie fizyki kończy się tak naprawdę na początku XX wieku. To znaczy, jak dochodzimy do szczególnej i ogólnej teorii względności Einsteina i jak dochodzimy do mechaniki kwantowej, to w zasadzie już jest za chwilę matura i kończymy, mówiąc, że to jest nowa fizyka i w zasadzie nauczanie powinniśmy skończyć. Ostatni tydzień jest temu poświęcony. I to jest, wynika to z przekonania o tym, że ta współczesna fizyka, czyli ta dwudziestowieczna fizyka, jest bardzo trudna. Jest w zasadzie niemożliwa do przekazania. To jest nieprawda. To znaczy, na przykład ogólną teorię względności można by, czyli teorię grawitacji Einsteina, można by w taki sposób przekazać, że ideę można by, w szczególności młodzieży, przekazać w sposób bardzo prosty, ponieważ stoi za ogólną teorią względności, stoi niezwykle prosta zasada. Może do tego dojdziemy w czasie dyskusji, nie chciałbym tutaj poświęcać za dużo czasu ogólnej teorii względności. To by się dało przekazać. Otóż te dwie teorie powstały w XX wieku, które fundamentalnie zmieniły nasze rozumienie rzeczywistości, nasze widzenie świata. To jest ogólna teoria względności Einsteina i mechanika kwantowa. Te dwie teorie są tak zasadniczo zmieniły nasze widzenie rzeczywistości, że XX wiek w sensie tego, jak ja patrzę, nie wiem, na ten stół, czy na fakt, że mogę włożyć palec do wody, a w stół nie mogę włożyć, dlaczego niebo jest niebieskie, skąd są kolory, to wszystko w XIX wieku było widziane kompletnie inaczej niż widziane jest teraz. W związku z tym ja bardzo żałuję, że ta wiedza, nie mówię o matematyce, bo matematyka stojąca za tymi teoriami jest rzeczywiście nie jest taka prosta. Znaczy trzeba się trochę do niej tam przyzwyczaić. Natomiast idee stojące za tymi teoriami są bardzo proste i bardzo przekonujące. I wydaje mi się, że ponieważ jesteśmy na terenie szkoły, to taką uwagę zrobię, że wydaje się, że o tych teoriach i o rozumieniu świata wynikającego z tych teorii powinno się mówić właśnie w szkole. Niestety to nigdzie na świecie jeszcze tak dobrze nie funkcjonuje. Bardzo bym chciał, żeby tak funkcjonowało. Dlatego, że mówi się, że tak zwany zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, których nabywamy do 16 roku życia. W związku z tym dobrze jest te przesądy do 16 roku życia odbarwić, czy ich się pozbyć. Otóż Jaka jest różnica między takim XIX-wiecznym widzeniem rzeczywistości a XX-wiecznym widzeniem rzeczywistości z punktu widzenia fizyki? W XIX wieku funkcjonowały elektrodynamika, teraz nazywamy ją klasyczną, ale wtedy oczywiście nie wiedziano, że istnieje inna. Termodynamika, mechanika, wszystkie teraz dodajemy przymiotnik klasyczna i wydawało się, że praktycznie wszystko rozumiemy, co w tym świecie się dzieje. Świat był tak do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku nawet chciano likwidować wydziały fizyki, mówiąc, że wszystko w zasadzie już wiemy, można pozostawić to inżynierom, to o czym tu jeszcze mamy się, nad czym się mamy zastanawiać. Pozostawały drobne problemy typu stabilność atomów na przykład, ale to uważano, że to są jakieś drobiazgi, które się wkrótce wyjaśni. Ponieważ klasycznie atomy, czyli związki pomiędzy naładowanymi dodatnio i ujemnie ładunkami, nigdy nie mogą być stabilne. Dobrze, no ale teraz świat, który widzenie świata było całkowicie deterministyczne. To znaczy, funkcjonowało przekonanie, że jeżeli poznamy stan świata obecnie, to znaczy będziemy znali położenia i prędkości wszystkich cząstek w świecie, to z całkowitą pewnością odtworzymy historię świata wstecz, jak i będziemy mogli przewidzieć całą przyszłą ewolucję świata. W tym sensie człowiek wydawał się pewną marionetką, w tym sensie, że jeżeli ja na przykład chcę się napić za godzinę herbaty, to wynika ze stanu atomów w moim ciele, czy po prostu jest to jednoznacznie zdeterminowane. I dlatego na przykład na pytanie Napoleona, dlaczego w traktacie o mechanice nieba Laplace nigdzie nie użył, ani razu nie użył słowa Bóg, odpowiedział, że ta hipoteza nie była mi potrzebna. Zostało się takim manifestem tej separacji nauki i religii, która skądinąd jest bardzo korzystna, ta separacja. Otóż w XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie. To znaczy, mechanika kwantowa po pierwsze mówi, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest stan świata. I to nie dlatego, że nie mamy narzędzi, tylko jest to immanentnie niemożliwe. Znaczy, próbując stwierdzić, jaki jest stan świata, ten stan musimy zniszczyć. Przekształcić do nieznanego bliżej innego stanu. Po drugie, nawet gdybyśmy znali stan świata, to nie wynika stąd jednoznaczne przewidywanie dotyczące przyszłości, ani jednoznaczne odtworzenie, co działo się w przeszłości. Istnieje pewna nieoznaczoność w tym świecie, która powoduje, że świat jest znacznie ciekawszy tak naprawdę. Świat, w którym wszystko ewoluuje deterministycznie, jest znacznie mniej interesujący niż świat, który zostawia pewną swobodę, który zostawia pewien margines niepewności. Otóż ten fakt, że świat od początku XX wieku, jak gdyby tak jak go rozumiemy, przestał być deterministyczny, ma według mnie kluczowe znaczenie światopoglądowe. Po drugie, tego typu to co na przykład teoria względności wprowadziła, skądinąd nazwa jest bardzo myląca, dlatego że teoria względności często się ją rozumie, że wszystko jest względne. To jest całkowita nieprawda. Znaczy istnieją obiekty, wielkości, których żadna transformacja nie zmieni. To nie jest na przykład tak, że możemy równie dobrze mówić, że Ziemia obraca się wokół Słońca, jak w teorii względności moglibyśmy powiedzieć, że Słońce obraca się wokół Ziemi. Tak nie jest. Te dwa układy się różnią i można powiedzieć, że jeden jest lepszy, mianowicie ten, w którym się obraca wokół Słońca, jest lepszym układem, a drugi jest gorszym układem i nie jest to całkowicie równoważne. Także to tak na marginesie, ta teoria względności to jest zła nazwa, znaczy myląca nazwa. Teraz, jeżeli mamy taki ogląd rzeczywistości, że świat nie jest deterministyczny i ta teoria względności wprowadziła na przykład pojęcie, że czas biegnie inaczej. Dla każdego obserwatora, w szczególności jak się poruszają, czy jak są w polu grawitacyjnym, czas biegnie inaczej. I to jest, znaczy to, że biegnie tak samo, jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni, prawda, że taki sam czas panuje w całym wszechświecie i dla każdego. Jest to wdrukowane w nas, prawda, od no, 300 lat. Newton, który przejął od Galileusza zasady równoważności, wyprowadził błędny wniosek, że z zasady równoważności wynika czas absolutny. I to zostało, że tak powiem, wdrukowane wszędzie. I takie pojęcie, takie podejście, że czas biegnie różnie, że czasoprzestrzeń jest areną taką bardzo dynamiczną, której dla każdego ten czas biegnie inaczej, odległości biegną inaczej, jest czymś, co by znowu powinno się w młodym wieku ludziom mówić czy pokazywać. Dam taki przykład. Dlaczego tego typu myślenie pozwala na zupełnie inne patrzenie na to samo zjawisko? Prawda? Newton ze słynnym jabłkiem. Jego wielką zasługą było to, że zresztą po Galileuszu, Galileusz pierwszy to stwierdził, prawda? Przed Galileuszem takie arystotelesowskie myślenie o świecie to było takie, że na ziemi panują ziemskie prawa, a na niebie panują niebieskie prawa. I na ziemi naturalnym stanem jest spoczynek, bo cokolwiek się poruszy, to w końcu staje, a na niebie naturalnym stanem jest wieczny ruch. Natomiast Galileusz pierwszy stwierdził, że ten spoczynek wynika z tego, że istnieją pewne siły tarcia. On jeszcze nie używał oczywiście słowa siła, to wprowadził dopiero Newton. Natomiast, że każdy obserwator dowolnie poruszający się jest równoważny, to wprowadził Galileusz. I z tego Newton jak gdyby wziął tą ideę i stwierdził, dobrze, skoro jabłko spada tutaj na Ziemi jakoś tam, to być może ruch Księżyca wokół Ziemi jest spowodowany przez tę samą siłę, co ruch jabłka. No zastosował to do obliczenia, już wtedy wiadomo było, jaka jest mniej więcej odległość Księżyca od Ziemi i z tych praw można wyprowadzić, jaki jest okres obrotu. Podobno był tak wzruszony, że nawet nie dokończył tego no, bardzo prostego obliczenia i ktoś za niego dokończył i wyszło mu 28 dni. No i stwierdził, tak, rzeczywiście to samo prawo obowiązuje na Ziemi, co na niebie i potem obliczył również masę Słońca z tego, znając okres obiegu i odległość. W związku z tym to była gigantyczne, że tak powiem, przełom w myśleniu, że te same prawa obowiązują tutaj i wszędzie. Zresztą do tych praw za chwilę wrócimy, bo to jest według mnie kluczowy temat, kluczowa obserwacja. To są prawa fizyki. Dlaczego one obowiązują w sposób uniwersalny? I on wprowadził również pojęcie przyciągania. No, dla niego to było każde ciało masywne przyciąga. I takie do tej pory mamy wyobrażenie. No, dlaczego jabłko spada, czy jak podrzucę kredę, dlaczego ona wraca? No bo Ziemia ma pole grawitacyjne. I na to przychodzi Einstein i mówi, że to, że czas i przestrzeń nie są niezmienne, są elastyczne, są czymś dynamicznym. I w podejściu Einsteina, jeżeli mamy odcinek, puszczam, najlepszą linią prostą w fizyce jest oczywiście światło. W związku z tym między A i B puszczamy sobie światło, no ono się porusza po czymś, co byśmy nazwali linią prostą. Dobrze. Teraz podstawiam pod tę linię prostą, podstawiam dużą masę. Co się zmienia? Einstein mówi, że to, co było metrem, staje się 1,5 metra. To, co było sekundą, staje się 1,5 sekundy. Im dalej jestem od tej dużej masy, tym ta zmiana jest mniejsza i bardzo daleko metr jest metrem, a sekunda jest sekundą. Ponieważ światło chce pokonać odległość z punktu A do B po najkrótszej krzywej, to nie opłaca się biec po prostej, tylko lepiej się trochę odchylić, żeby metr to był 1,20 m i wrócić, ponieważ w ten sposób pokona mniejszą odległość niż biegnąc po tym, co było prostą. Ale cały czas światło biegnie po prostej, tylko pojęcie czasu i przestrzeni się zmieniło. I w ten sposób na przykład zakrzywienie promieni to jest efekt nie przyciągania przez Ziemię, tylko zmiany sposobu liczenia czasu i przestrzeni przez Ziemię. To jest tak, jak mamy miasto, prawda, między punktem A i B na mapie. To najkrótsza droga, wiadomo jaka jest. Ale jak po środku postawimy duże miasto, no to lepiej jest objechać to miasto, nawet nadrabiając drogi, bo i tak krócej będziemy jechać i szybciej się znajdziemy w punkcie B. To jest właśnie zmiana sposobu liczenia czasu i odległości, bo kilometr pokonany w mieście zajmuje znacznie dłużej niż kilometr pokonany na pustej drodze. Dokładnie w ten sposób to działa. Podobnie satelita, który krąży wokół Ziemi, to nie dlatego, on nie krąży, ponieważ jest przyciągany, tylko to jest linia prosta. Jakbyśmy wyliczyli, jaka jest linia prosta dla ciała rzuconego w odległości, nie wiem, tam 100 km nad Ziemią z jakąś prędkością, z punktu A do B, no to jest kawałkiem okręgu. To jest linia prosta. Gdyby on chciał się poruszać tak, to by musiał włączyć silniki. Także to samo zjawisko nagle widziane jest w sposób zupełnie różny. Właśnie przez fakt, że wprowadził Einstein dynamiczną czasoprzestrzeń. Także sposób myślenia teraz, na przykład o czasie i przestrzeni, jest zupełnie różny i tego typu pojęcia czy wyobrażenia byłoby bardzo dobrze, gdyby w szkole można było tego typu pojęcia opisywać je. Bo oczywiście wyliczenie, jak z takiej dynamicznej teorii czasoprzestrzeni, jak wyliczyć linię prostą, no to już nie jest, no to tego między zupą a drugim daniem się nie zrobi. To trzeba trochę wiedzieć, tam jakieś tensory Riemanna, coś trzeba wiedzieć. Natomiast opisanie tego jest i symetria, idea stojąca za tym jest bardzo prosta. Otóż mechanika kwantowa to jest druga teoria, która zasadniczo zmieniła nasze myślenie o świecie, prawda, w którym w takim myśleniu właśnie czysto deterministycznym zadajemy punkty, zadajemy ich prędkości, no i potem pytamy się, co się dzieje. To mechanika kwantowa mówi, nie ma takiego opisu. To znaczy istnieje pewna funkcja falowa, pewien taki rozmyty sposób opisu. Ta funkcja falowa ewoluuje w sposób deterministyczny, natomiast z tej funkcji falowej nie możemy jednoznacznie przewidzieć, co się stanie. W związku z tym to też jest obraz świata, który jest zupełnie różny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz jaki tu jest styk tej powiedzmy pewnego światopoglądu? Otóż zacznijmy od tego, za chwilę rozwinę ten temat może trochę bardziej, bo to jest według mnie kluczowa sprawa w tym momencie. To jest pytanie, czy istnieje coś takiego jak światopogląd naukowy? Otóż nie istnieje, bo jeżeli światopogląd jest ogółem moich poglądów na świat, to ja mogę zadać zasadne pytania i sensowne pytania, na które nauka nie to, że teraz nie odpowie, nigdy nie odpowie, ponieważ leżą one poza jej paradygmatem. Otóż kluczowym pytaniem, na którym chciałbym się nieco skupić, to jest pytanie, dlaczego istnieją prawa fizyki. Otóż, nie zastanawiamy się nad tym specjalnie. Opisał to w sposób niezwykle głęboki, jak zwykle Einstein, w powiedzeniu, najbardziej niezrozumiałe jest to, że w ogóle cokolwiek daje się zrozumieć. To proszę przemyśleć to zdanie, bo to jest naprawdę głębokie zdanie. Otóż, jeżeli ja bym wyciągnął przypadkowy wszechświat z kapelusza, on powinien być chaotyczny. Znaczy, szansa na to, że przypadkowy wszechświat wyciągnięty z kapelusza będzie miał prawa jakiekolwiek, to znaczy, że cokolwiek będzie podlegało prawom, jest zerowa. Co gorsza, w naszym, co lepsze tak naprawdę dla nas, te prawa są uniwersalne, to znaczy obowiązują tutaj i w sąsiedniej galaktyce. Obowiązują dzisiaj i obowiązywały kilkanaście miliardów lat temu, na tyle, na ile znamy ewolucję wszechświata. Otóż pytanie, dlaczego w ogóle cokolwiek ma podlegać jakimkolwiek prawom, Tego się na ogół nie zadaje, a to jest pytanie absolutnie kluczowe. Dlatego, że cała, nie tylko cała nauka na tym bazuje. Bo gdyby takich praw nie było, to jakakolwiek wiedza czy doświadczenie, które bym wykonał, nie dawałoby nic następnym obserwatorom czy następnym pokoleniom. Ponieważ jeżeli z wtorku na środę nagle odwracałaby się przyciąganie grawitacyjne, to co z tego, że ja bym wiedział, że powinienem nieść wazę z gorącą zupą tak, jak czasami by się ona wychlupywała kompletnie bez powodu i bym nie wiedział nawet dlaczego. My korzystamy z tego, że doświadczenia wykonane przez tysiące lat mówią, że trzeba uważać, jak się niesie kamień, bo może spaść na nogę. On nie leci do góry bez żadnej przyczyny, on spada na nogę w idealnie takich samych warunkach. Żadna wiedza nie byłaby możliwa, gdyby nie było praw, które są niezmienne. Ponieważ jakakolwiek kumulacja doświadczeń czy obserwacji nic by nie dawała, jeżeli te prawa chaotycznie by się zmieniały. I to nie jest tak, że my jedne prawa zastępujemy innymi, bo istnieją głębsze prawa. Ale nadal, dlaczego te prawa w ogóle mogą istnieć? Oczywiście my wiemy dużo, dużo więcej niż wiedzieliśmy powiedzmy 100 lat temu. Prawda, nie wiem, Boeinga 757 czy 767 buduje się w ogóle na test na ekranach komputerów. No nie buduje się nawet jakichkolwiek, potem to on jest cały zbudowany, dopiero się buduje prototyp i on lata. Na tyle dobrze znamy prawa fizyki, prawda? Więc znamy te prawa, ale nie wiemy dlaczego cokolwiek im podlega. A nie tylko dlaczego cokolwiek, dlaczego wszystko im podlega, co jest jeszcze silniejszym stwierdzeniem. Wszystko i zawsze na tyle, na ile potrafimy wstecz w historię wszechświata spojrzeć. To jest pytanie niezwykle głębokie. I jeżeli gdzieś miałbym powiedzieć, że coś jest dla mnie wskazówką, czy silną wskazówką na istnienie transcendencji, to jest właśnie to, że świat podlega prawom. I to stwierdzenie nie wynika z tych praw. To stwierdzenie jest poza tymi prawami, prawda? Transcendencja, czyli transcandere, czyli przekraczać. To jest coś, co jest poza tym światem i zasadnym pytaniem jest go zadawać, natomiast nie można odpowiedzieć na to pytanie wewnątrz nauki, ponieważ to jest pytanie spoza nauki, a jest zasadne i jest bardzo głębokie.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Weto i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Zespół Sonic Youth został dobrze przyjęty w Europie, ale nowojorska prasa w dużej mierze zignorowała lokalną scenę noise rocka. W końcu, gdy prasa zaczęła zwracać uwagę na ten gatunek, Sonic Youth zostali zgrupowani z takimi zespołami jak Big Black, Bad Hole Surfers i Pussy Galore pod etykietą Pickfucker przez redaktora Village Voice Roberta Chistigua. Inny krytyk z Village Voice zmiażdżył kiepski wrześniowy koncert w Nowym Jorku. Gordon napisała pogardliwy list do gazety, krytykując ją za brak wsparcia dla lokalnej sceny muzycznej, na co Chistigua odpowiedział, że gazeta nie ma obowiązku ich wspierać. Moore w odwecie zmienił nazwę utworu Kill Your Idols na I Kill Chistigua With My Big Fucking Dick, zanim obaj ostatecznie polubownie rozwiązali swoje różnice. Pod koniec 1983 roku, kończąc długą trasę po Europie, katastrofalny londyński debiut Sonic Youth zakończył się awarią sprzętu zespołu i zniszczeniem go na scenie przez Moore'a w akcie frustracji. Po powrocie do Nowego Jorku byli tak popularni, że mogli regularnie organizować lokalne koncerty. W następnym roku Moore i Gordon wzięli ślub, a Sonic Youth nagrali Bad Moon Rising, album, który sami określili mianem amerykańskiego, będący reakcją na ówczesną sytuację w kraju. Album nagrany przez Martina Biziego został zbudowany wokół utworów przejściowych, które Moore i Ronaldo wymyślili, aby zająć czas na scenie podczas przerw na strojenie. W rezultacie na płytach nie ma prawie żadnych przerw między utworami. Na Bad Moon Rising pojawia się Lydia Lunch w Dead Valley 69, który był inspirowany morderstwami rodziny Charlesa Mansona. Z powodu konfliktu z Branką na temat spornych płatności tantiem za ich neutralne wydawnictwa, Sonic Youth podpisali kontrakt z Homestead Records w USA i Blessed First w Wielkiej Brytanii, której założyciel Paul Smith stworzył po prostu po to, by móc dystrybuować płyty zespołu w Europie. Podczas gdy nowojorska prasa zignorowała Bad Moon Rising po jego wydaniu w 1985 roku, uznając zespół za zbyt artystyczny i pretensjonalny, Sonic Youth zyskał uznanie krytyków Wielkiej Brytanii, gdzie nowy album sprzedał się w nakładzie 5000 egzemplarzy. Twierdząc, że znudziło go granie Bad Moon Rising na żywo przez ponad rok, Bird opuścił grupę, a jego miejsce zajął Steve Shelley, były członek punkowej grupy Chrissy Fox. Sonic Youth był tak pod wrażeniem gry na perkusji Shelley'a po zobaczeniu go na żywo, że zatrudnili go bez przesłuchania. Zarówno Bird, jak i Shelley pojawili się w teledysku do Dead Valley 69, ponieważ Bird grał na perkusji w tej piosence, a Shelley był perkusistą grupy podczas kręcenia teledysku. Sonic Youth od dawna cenili SST Records. Ronaldo powiedział, to była pierwsza wytwórnia płytowa, w której pracowaliśmy i za którą naprawdę dalibyśmy wszystko. Sonic Youth podpisał kontrakt z wytwórnią na początku 1986 roku i zaczął nagrywać Evolve z Martinem Beezy. Zespół zyskał ogólnokrajową sławę po podpisaniu kontraktu z SST, stając się pierwszym zespołem z nowojorskiego undergroundu, który zyskał takie uznanie. Główny nurt prasy muzycznej zaczął następnie zwracać uwagę na zespół. Robert Palmer z The New York Times oświadczył, że Sonic Youth tworzy najbardziej zaskakującą oryginalną muzykę gitarową od czasów Jimiego Hendrixa, a nawet People zrecenzował Evil, opisując album jako dźwiękowy odpowiednik wysypiska toksycznych odpadów. Album został później nazwany klasykiem przez Neila Younga. W tym samym czasie zespół nawiązał współpracę z Mike'em Wattem pod pseudonimem Ciccone Youth, który był grą imion Sonic Youth i Ciccone, nazwiska piosenkarki Pop Madony. Sonic Youth wydali singiel w 1986 i album studyjny W 1988 roku pod pseudonimem Chicone Youth singiel z 1986 roku Into the Groovy był coverem utworu Madonny Into the Groove i był poprzedzony utworem Tough Titty Rap. Rewers płyty stanowił cover utworu Madonny Burning Up w wykonaniu Wota, który miał zmieniony tytuł Burning Up. Album Whitey zawierał obie piosenki Sonic Youth singla plus wersję demo Burning Up. Album zawierał również cover utworu Roberta Palmera Addicted to Love, który został nagrany w kabinie karaoke. Album Sonic Youth Sisters z 1987 roku był luźnym albumem koncepcyjnym, częściowo inspirowanym życiem i twórczością pisarza science fiction Philipa K. Dicka. Tytułowa siostra była bliźniaczką Dicka, która zmarła wkrótce po urodzeniu i której wspomnienie prześladowało Dicka przez całe życie. Sister sprzedał się w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy i otrzymał bardzo pozytywne recenzje, stając się pierwszym albumem Sonic Youth, który znalazł się w pierwszej 20 ankiety krytyków Pass & Job magazynu Village Voice. Pomimo sukcesu krytyków, zespół był niezadowolony z SST z powodu obaw o płatności i inne praktyki administracyjne. Zespół zdecydował się wydać swój kolejny album w Enigma Records, którego dystrybutorem była Capitol Records, a który był częściowo własnością EMI. Podwójny long play Daydream Nation z 1988 roku odniósł sukces krytyków, który zapewnił Sonic Youth znaczne uznanie. Album zajął drugie miejsce w ankiecie Village Voice Pats and Job i znalazł się na szczycie list albumów podsumowujących rok w New Musical Express, CMJ i Melody Maker. W 2005 roku był jednym z 50 nagrań wybranych przez Bibliotekę Kongresu do dodania do Krajowego Rejestru Nagrań. Główny singiel z albumu Teenage Riot był ich pierwszą piosenką, która była szeroko grana w stacjach z nowoczesnym rockiem i rockiem college'owym, osiągając 20 miejsce na liście Billboard Modern Rock Tracks. Wiele prominentnych czasopism muzycznych, w tym Rolling Stone, okrzyknęło Daydream Nation jednym z najlepszych albumów dekady, a w numerze Hot nazwało Sonic Youth gorącym zespołem. Niestety pojawiły się problemy z dystrybucją i Daydream Nation często trudno było znaleźć w sklepach. Moore uznał Enigmę za tandetny mafiozo, a zespół zaczął szukać kontraktu z dużą wytwórnią. Dziś posłuchamy płyty z roku 1990 Goo. Oto spis utworów. Dirty Boots, Tunic, Song for Karen, Mary Christ, Cool Thing, Moat, My Friend Goo, Disappear, Mildred Pierce, Cinderella's Big Score, Scooter Plus Jinx i na koniec Titanium Expose. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze, mówił Karol Veto.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

wracam ze sklepu. Stojąc w przedpokoju, zaglądam do wnętrza mieszkania. Patrzę, a ja przy biurku za komputerem siedzę. Jak to? Myślę. Przecież ja ze sklepu wracam. Podchodzę do biurka, siadam, patrzę na przedpokój, a tu ja ze sklepu wracam. A, myślę sobie, w porządku. Tylko czemu ja taki zdziwiony jestem? Takie leki biorę. Zenon odczuwał niepokój, jego nieustanną obecność. W sumie mógłby się już przyzwyczaić, ale niepokój ów był bardzo kreatywny. Co chwila zmieniał postać, nasilenie i przedmiot, z którym można by go powiązać. Czasami przeradzał się w lęk, momentami pozwalał sobie nawet eskalować w strach. Ale starał się nie nadużywać Zenona i nie szarżować po skali. Ale dbał o to, by się nie oddalać. Był na tyle blisko, by Zenon stale czuł jego obecność. Cóż, trzeba przyznać, że lęk po prostu bardzo lubił Zenona. I tęsknił, ilekroć Zenon wysmyknął mu się i zdołał wyluzować. Zenon słyszał głosy. Różne, czasem alty, czasem soprany, albo basy, albo te nory. Bywały głośne, natarczywe, albo ciche i spokojne. Najczęściej coś mówiły. Jeden z głosów kiedyś powiedział mu, że to niedobrze, że je słyszy. Te głosy znaczy. Z tego powodu, że na pewno jest wariatem. Zenon zmartwił się trochę, bo nie chciał, bo niby co z tym zrobić. To jednak kłopot. Postanowił pójść do lekarza, takiego od słyszenia głosów. Na szczęście pan doktor go uspokoił. To bardzo dobrze, że pan słyszy głosy. Gdyby pan nie słyszał, to trzeba by się udać do laryngologa. Gorzej, jakby pan widział głosy. I wtedy Zenon usłyszał

Zenon w końcu się zdecydował. Coś z tym trzeba zrobić, bo dłużej już tak nie da rady. To już najwyższa pora. Ale sam sobie z tym nie poradzi, bo to jakby sam się chciał za uszy wyciągnąć z grządki porów. Gabinet pana psycho. Na tabliczce nazwisko, pory przyjęć, na ścianach dyplomy i instrukcja na wypadek pożaru. Krążył wokół już któryś dzień. Łaził, obserwował, zapamiętywał. Liczył zapalniczki. Wreszcie zjadł pora i zdecydował. W poczekalni siedziało kilka osób. Mierzyli się wzrokiem ostentacyjnie albo taksowali ukradkiem, zastanawiając się, czy na przykład reszta czekających pacjentów wie, że tak naprawdę nie istnieją. Albo że on ich od razu rozszyfrował i rozpoznał, że są jaszczurami. Lub z politowaniem i współczuciem patrzył na resztę biedaków nieumiejących latać. Człowiek karp nerwowo zwilżał skrzela za uszami, a człowiek nic? Nic. Zenon pobieżnie oglądał plakaty zachęcające do trzeźwości czy innych ekstrawagancji, do zdrowego odżywiania i higieny. Myj ręce przed jedzeniem. Bez sensu, pomyślał. Dlaczego tylko ręce? A jeżeli będę chciał jeść nogi? Człowiek szpak próbował kukać, ale chwilowo nie miał do czego. Doktor zdawał się nie słuchać Zenona, a należącej przed nim otwartej dokumentacji usiłował postawić ołówek na sztorc. Szpiczastym grafitem do góry, ale zaokrąglona starta gumka uniemożliwiała pożądaną figurę, choć teoretycznie taki punkt, w którym ów ołówek stanąłby samodzielnie, na pewno istniał. Doktor był uparty. To cenna cecha u ludzi nauki. W końcu przyjdzie na to pora. A co pan tam trzyma pod płaszczem? Spytał doktor, nie przerywając ołówka. Trzonek, odparł Zenon. Od topora. Doktor usiłował zmusić ołówek i był tym tak zaabsorbowany, że biedny ołówek poczuł się głupio, nie wiedział już, co robić, przecież w końcu nie był tępy. Cisza była zakłopotana, bo w sumie nie powinno jej tu być. Czuła się, jakby ją ktoś śledził i przyłapał. Zenon po wielu nieistotnych, urywanych w połowie zdaniach wreszcie policzył w pamięci wszystkie zapalniczki i wykrztusił: bo panie doktorze, stale mi się wydaje, że za kimś łażę, że kogoś śledzę. Doktor odłożył na chwilę umęczony ołówek, powoli wstał i przeszedł na drugą stronę biurka. Popatrzył na Zenona znacząco, jakby dał znać, że już, zaraz. Przysiadł na blacie i konfidencjonalnie pochylił. Jeszcze tylko szybkim, uważnym spojrzeniem obrzucił wszystkie kąty, jakby upewniał się, że są sami. Skupił spojrzenie gdzieś za jego ramieniem i z wielkim naciskiem wyszeptał Zenonowi do ucha. Niech pan teraz bardzo uważa. Niech się pan skupi, bo od tego wiele zależy. To bardzo ważne. Przede wszystkim absolutnie niech się pan nie ogląda, bo... Uwaga! Zawiesił teatralnie głos, po czym wysyczał jak konspirator największą tajemnicę. Za panem!
stoi! Niestety, Zenon nie potrafił opanować odruchu. Było już za późno. Za plecami Zenona nie było nikogo.

prezent. Z racji zawodu znałem to miasto. Znałem dobrze, bo poruszałem się po nim nieustannie. Koloryt każdej dzielnicy, szczegóły architektoniczne, ulice, komunikacje i ludzi. Sprzedawców przed sklepami zapraszających do wnętrza, policjantów patrolujących swoje rewiry, dorożkarzy i cyklistów, przekupki i drobnych cwaniaczków czekających na okazję. Tego malarza znałem z widzenia. Czasem, gdy nie śpieszyłem się aż tak, przystawałem, patrząc mu przez ramię. Nie znam się na nowoczesnej sztuce. Właściwie to nie znam się na sztuce wcale. Czasem jakiś obraz mi się podoba lub nie. Tutaj trudno było mówić o podobaniu, bo patrząc na to samo miasto, na ten sam kawałek ulicy, kompletnie nie poznawałem go na płótnie. Wzruszałem ramionami. Pewnie znajdzie jakiegoś snoba, któremu to wepchnie, ale może to zatytułować ulica X, jak i równie dobrze ulica Y, albo zgoła Zuzanna w kąpieli. Nie pamiętam dokładnie tego momentu, kiedy miasto zaczęło się zmieniać. Linie zaczęły być wijącymi się wężami, albo w najlepszym razie łukami. Kolory jak w diabelskiej zupie. Całe fragmenty, całe kwartały zmieniały się tak, że gubiłem się we własnym mieście. Ludzie przechodzący na tle dotkniętych paraliżem kamienic zmieniali się, jakby przechodzili za pofalowanym, kolorowym szkłem. I nie zwracali na nic uwagi, kiedy próbowałem ich zapytać, pokazując ewidentne zmiany i deformacje, uwalniali się ode mnie jak najszybciej i oddalali, oglądając z obawą przez ramię. Starałem się pozostać przy zdrowych zmysłach, ale skoro widzę to tylko ja? Zbliżały się moje urodziny. Żona chodziła z konspiracją wymalowaną na twarzy, już uradowana niespodzianką, jaką mi sprawi. Właśnie miałem zapalić papierosa, kiedy ze zdumieniem zobaczyłem, że mam zielone dłonie po 6 palców, a każdy ma 4 stawy. Po chwili stuporu przebiła się irracjonalna, ale uprawniona na tle dotychczasowych obserwacji myśl. Malarz! Ten malarz! Ale jak? Tymczasem rozjechało mi się widzenie, pewnie z powodu trzeciego oka, które teraz miałem na czole. Popędziłem do domu, plącząc się w odnóżach i udając, że nie widzę monstrum ścigającego mnie z boku we wszystkich witrynach. Żona przerażona spoglądała to na mnie, to na sztalugę, przed którą siedział ten malarz. Obok stało moje zdjęcie.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Minęła 19.

Dobry wieczór, szósta święta propaganda, pierwsza szóstka, jak ta audycja się dokona, z trzech szóstek już za nami. Ciekawe co pierwsze, druga szóstka wskoczy, czy ja dokonam swojego żywota. Ciekawe, czy dotrwamy do trzeciej szóstki. Przywitam Was zespół Bodel ze Szwecji. Kiedy perkusista Masken pod koniec 2023 roku usłyszał punkowy zespół Chernobyl, w którym Leia nagrała kilka swoich partii wokalnych, to natychmiast skontaktował się z nią i z jej ojcem Arvidem, chociażby znany z zespołu u nas tutaj D9, czy byliby zainteresowani wspólnym graniem. Koła nie chcieli na nowo wymyślać. Hardcore punk, D-beat i tak dalej. Dołączył do nich basista. No i pierwsza próba odbyła się w lutym tego roku. Pierwszy koncert, marzec tego roku, i poszli sobie do studia, nagrali 10 piosenek. Pierwszych kilka pojawiło się na pierwszej epce, a my posłuchaliśmy piosenki z epki, drugiej epki tego zespołu, która ukazuje się jesienią tego roku, czyli dosyć niedługo, w Atrocious Disarray ze Stanów Zjednoczonych oraz w kooperacji ze szwedzkim Distat. Piosenka nosiła tytuł, nie będę tutaj się kompromitował po szwedzku, w tłumaczeniu jest to Ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy, poproszę. Posłuchamy teraz drugą piosenkę z nadchodzącej epki całkiem nowego szwedzkiego zespołu Bödel pod tytułem Hold On, Hold On.

Bodol ze Szwecji, pierwszy kawałek Ludobójstwo na śniadanie i kubek kawy poproszę i drugi kawałek w tłumaczeniu już na angielski, bo tak chyba lepiej brzmi Hold On, Hold On. Trzech dziadów ze Szwecji i 18-letnia bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wokalistka, córka gitarzysty, bardzo śmiało sobie poczyniają nagrania z najnowszej epki, która ukazuje się jesienią tego roku, Atrocious Disarray i w This Stat. Pozostajemy w Dibicie, Detesto z Brazylii, z Campinas. Myślę, że znany zespół u nas, chociażby z wywiadu, jaki się ukazał w Chaos w mojej głowie swojego czasu. Nie było to jakoś tam super dawno. Nowe nagrania ukażą się na kasecie po tej stronie wody w Future Gloom z Italii. Horrendous Reality of War, tak nazywa się ta kaseta. Dostępna jest już na Bandcampie zespołu, można składać pre-order, w zasadzie na Bandcampie Future Gloom można składać zamówienie na tą taśmę. Zespół dosyć aktywny koncertowo po tamtej stronie wody z kolei, chyba nie było ich w Europie jeszcze. Te nagrania to pamiętnik wojny, kiedy pod bombami chaosu nie ma jutra. Jest tylko rytm śmierci, pole bitwy, masowe zniszczenie, czasy średniowiecza, krew, depresja, beznadziejność. Depresja, beznadziejność. Depresja, beznadziejność.

brazylijskie De Testo w swojej dystopijnej wizji świata i strasznej rzeczywistości, jaka nas tutaj otacza. Horrendous Reality of War, najnowsza sesja, niedługo dostępna na kasecie po tej stronie. Future Gloom z Włoch. Vile Species, skoro jesteśmy przy ciężkich klimatach, to Greccy z Aten, grindcoreowcy, death metalowcy zapowiadają swoją najnowszą płytę. Można ją już odsłuchać na Bandcampie zespołu, bo ukazała się 13 września. A winyl się tłoczy i będzie dostępny chyba na całym świecie. Zespół tak to zrobił, żeby można było go kupić w różnych rejonach. W Polsce Everyday Hate i Hell Dog Records, ale we Włoszech Nihilocus Records, w Grecji Nothing to Harvest Records i Nostril Bush, w Stanach Throne of Lies. A i mój ulubiony, kocham te nazwy, Gore Kitty z Grecji. To na winylu, na kasecie Septic Aroma of Reeking Stench, też z Grecji i też będzie na kompakcie, ale nie wiadomo, kto to jeszcze wyda. Płyta nosi tytuł Disqualified as a Human. Tytuł nawiązuje do powieści Osama Dazaja, No Longer Human. Zespół cały czas podejmuje tematy alienacji społecznej i wszystkiego, co dehumanizuje nas jako społeczeństwo. Czyli zespół grind death metalowy, któremu ważna tematyka nie jest obca. Myślę, że tak, skoro słuchamy tej audycji, to chyba tak lubimy. Vile Species.

Vile Species Injected with Apathy. Tak nazywał się ten kawałek, który trwał minutę i 9 sekund, 20 sekund mucki, pół sekundy odpoczynku i 49 sekund mucki. Trzeba przyznać, że równo i dobrze jest to wyprodukowane. Rozdzwoniło się telefony, setki telefonów, skarżycie się na jakość dźwięku. Za pop filter robią skarpety na tym mikrofonie. Eksperyment polega na tym, że były dwie skarpety, takie normalne, czarne, stopki, takie fajne nawet. I teraz eksperymentujemy, bo jedno skarpetę się zdjęło, więc jedziemy na jednej skarpecie. Zobaczymy, jak to idzie. Co chciałem powiedzieć? Odpoczywamy od tego całego hałasu. I wjeżdża Bristol, czyli miasto, które ma najwięcej do zaoferowania w Europie, jeśli chodzi o punk rock.

0: czyjej partii?
1: A i co ja wiem? Nic nie wiem. Ja ich nawet na oczy nie widział. To tu byli dzisiaj jacy ludzie? Kto panom powiedział?
0: Uważaj no, nas tu przysłali, no, zwiady, gadaj z dobrej woli, bo cię weźmiem na postronek i do lasu. Tam cię przepytają po naszemu.
1: Orczyk zabity, a oddział cały jest w rozproszeniu. Tu z tej strony wieprza bardzo niedobre strony. Chłopio i panowie zawzięte, że nie daj Bóg. A jak tego Orczyka rozbili, wszędzie jeździli komisarze od rządu. Za przeproszeniem panów tego prawdziwego i zbierali gromadę i bardzo buntowali chłopów, a ta kupa, co się z rana przewaliła, to były orczykowe niedobitki. Szukali jakiejś partii.
0: Jak to? O kogo się pytali?
1: O jakiegoś pana starsze, czy jak...
0: O pułkownika Tarsze, to znaczy o nas.
1: A to wielmożne panowie są.
0: Daleko stąd stoi to wojsko?
1: Wojsko? Ja nic nie wiem o żadne wojsko.
0: A to tak, parchu. O tak?
1: No, no po co bić? Za co bić?
2: No. No widzisz, czemu nie chcesz gadać?
1: Ja będę panom gadać, żeby mnie moskale powiesili.
0: Gdzie wojsko? Gdzie wojsko?
1: Puść mnie pan, nie powiem o wojsko. Ja się nic się nie boję. Ja też rozumiem.
0: Jazda do lasu, tam cię parchu jeden oporządzą. No, no jazda.
1: Dobrze, ja pójdę do lasu. Ja już idę. Ja się nic nie boję. Panowie są ino dwa. Ja to wiem.
0: Takiś pewny, kochanku. Jak ci wsolą 25 bizonów, to uwierzysz. No! No. A ty co wiesz o Tarszy?
1: To wiem, co wszyscy wiedzą. Że partia dawno rozpuszczona. To wszyscy się rozłażą. I panowie też. Tylko... Źleście panowie drogę wybrali, trza nazad w lasy. Po gościńcach pilnują, w każdej wsi rogatka. Tu chłopy pomocy, koni nigdzie nie dają, a po dworach wojsko. Tu na nic.
2: Skąd ci wiadomo, że partia rozpuszczona?
1: Oj, skąd mi wiadomo? Przez cały tydzień, jak spokoju nie ma od waszych, wyłażą z tego lasu i wyłażą po dwóch, po trzech, po pięciu. Po nocy budzą, kołaczą w okna. Do kogo taki pójdzie? On idzie prosto do karczmy.
0: No to dawaj co, jeść, tylko się zwijaj.
1: Jeść. Zaraz, co panowie wolą? Jaja, kura gotowana, grzyby są, wino jest prawdziwe, węgierskie. Ale za przeproszeniem, za gotówkę. Ja te kwitki to mam z parę funtów. A brały i bez kwitki, no dołba z pistoletem. Ja już mam bardzo dość. Ja bidny Żyd. Ja potrzebuję być zapłacony.
0: Głupiś! My nie ciury, a szlachta! Każdy z nas ciebie kupi z twoją karczmą i z bachorami, ze wszystkim, coś od kozaków podskupywał, zrabowane po dworach, pozdzierane z zabitych.
1: I on tajkli z kozakami nie handluje, ja by oka nie zmruży, żeby u mnie w komorze taki towar był. A te dubeltówki nie trzapaną w drogę ze sobą brać, kozaki po drogach się włóczą. Ja bym nawet kupił obie strzelby i dobrze bym... zapłacił. Mnie broń potrzebna dla te nasze chłopy. Oni tu wszystkie dookoła myśliwe. Wszędzie lasy i mało pilnowania, bo rządowe lasy.
0: Co? Akurat my broni na handel nie nosimy, tylko do strzelania. A kozakami nas nie strasz? Bo nie jednego już zakopali z naszą kulą we łbie. Ruszaj.
1: Już.
2: No i co?
0: Pomyślimy, jak podjemy. Tymczasem, aby jeść.

0: A prędzej tam!
1: Ale my nie mamy ani grosza. Już chyba sprzedamy do diabła te strzelby. No, co będziemy z nimi robić? Dałbyś pan nareszcie spokój z tymi głupimi minami. To trzeba radzić.
0: Powiedziałem, że naprzód się muszę najeść, a potem zobaczę, co zrobimy.
1: Tylko sobie pan nie wyobrażaj, że ja jestem pod twoją komendą. Pan sobie możesz robić jedno, a ja drugie.
0: No, a cóż mądrego pan zrobisz? Cóżeś wymyślił, prócz tego handlu własnością narodową? A dasz ty wreszcie jeść? Co to za kpiny? Chcesz oberwać Żydzie?
2: Ej, nieszczęście, ja nie winien. Ja panom mówił i perswadował. Trzeba uciekać tu zaraz do lasu. Ja wezmę i schowam strzelby, a panowie, aby stąd wyrwać i no, aby prędzej, no, aby zaraz. No.
1: Moskale?
2: Aj, gorzej jak Moskale. Chłopy idą po was, panowie, uciekajcie.
0: Wam stąd, parchu! Co? Ja mam uciekać przed Hanami? Niedoczekanie twoje. 500 ludzi tu przyjdzie za godzinę i śladu z was tu nie zostanie. Mnie grozić? Zobaczysz, jeden z drugim łeb każdemu rozwalę, kto przystąpi. Zamknę się tu i nie wezmą mnie żywcem. Niech mnie tu spalą razem z twoją parszywą karczmą. Judaszowa ich mać! Chainy! Bratobójce! Chamy!

0: Ten mały był pan porządny i uczony, nie taki jak reszta. Co przeciw rządowi się o coś buntują, co się ze rządem o coś biją, a chłopów prześladują i poniewierają gdzie ino mogą. Gdyby one wszystkie takie były, to nie byłoby obrazy boskiej. I kto wie, czy nie byłoby nawet lepiej, gdyby Polaki wygrały. No, to grunt, ale za mało takich na świecie.
1: Ten wielki to dopiero prawy zbój, jakich pełno po partiach. Żeby nie to, że mały pan go obronił tym swoim rzewnym płakaniem, to by wisiał jak należało, jak ino wylaz z alkierza. Nie bał się, ścierwo, nic i nie tylko nie żałował i sam się jeszcze postronkiem odgrażał, prawy zbójca.
0: Źle się, syćko, obróciło. Wielkiego trzeba było obwiesić na tej samej gałęzi, jak ino ślepaka Jędrzeja my zdjęli. A małego trzeba było puścić precz i pokrzykać. No, a teraz ma być chłop.
1: Wielki się wyłże, bo szelma i pyskaty, a małego skażą, bo pokorny.
2: Puścić go, powiadać. No. A jak go puścić, kiedy iść nie chce?
1: Nie chce.
3: A z fury go sadzić, na rozum powiedzieć, albo i przepędzić precz, niech idzie, gdzie chce.
0: Teraz, po nie w czasie, to niech cierpi.
2: A ten mały nauczał, że grunty już są nadane. No. Jeszcze od kiedy? Czemuście swojego nie pilnowały, powiada?
3: Cygaństwo! Orczyk też z papiera czytał, że my niby obdarowane.
1: No i?
3: W każdej wsi czytał i wszędzie rabował.
0: A wdowikowe chłopaki uciekły ojcu do Polaków, bo panicz ich z Czarnocina pobałamucił. No i co? No i pobiły ich kajsi w jakiejś bitce. Ostał stary jak palec. To kto mu nagrodzi? Jakby była prawda po polskiej stronie, to takiemu grunt od razu powinien być nadany. Po 30 morgów najmniej na każdego syna.
1: No tak jest, Mazura.
2: Dostanie grunt na Sybirze, jak go zasądzą, że synów nie upilnował.
3: Powiada ten mały, że i chłopy do powstania szły z jakichś dalszych stron.
1: A szły. Łobuzy, pijanice, dworaki, co im się robić nie chciało. Żaden porządny nie poszedł. Czekać, bracia, czekać, a cicho siedzieć. Nie nasza rzecz.
3: A kto ma siłę, ten trzyma. Mają siłę Polaki, jak kupą do wsi wchodzą. Mają siłę Moskale, jak po nich przyjdą.
0: Jeden cię siepie za to, drugi za tamto, a ty cię.
2: Nie dać się.
0: A nie daj się, nie daj się. Polak cię obije albo powiesi, a Moskale na Sybir zagonią.
2: Nową partię, jak się ino we wsi pokaże, prać i Moskalów tyż prać i chłopskie rządy wszędzie ustanawiać.
0: Na czym będziesz głupi prał? Tym cepem? Grabiami ich będziesz ku sobie nagarniał?

0: na powrót zwycięstwo. Panie kolego Rusiecki, łupy wieziemy na tamtej furze. Lud prowadzi nas w triumf komedii. O, pękne. O, jakże mi się chce śmiać. Czemu się pan nie śmiejesz? Oj, oj, wesoło. Nie, nie trzeba brać. Nic, na serio. Nie ma na świecie nic takiego, czego by nie przezwyciężył mądry człowiek. Wszystko, co jest, może nie być. Prawda, jakie to proste i jasne. Rozkosz nadludzka to móc w jakiejś chwili zakpić ze wszystkiego. I ze wszystkich. Znaczy to położyć świat u swoich stóp. Wiesz pan, jak nas dziś na noclegu zamknął gdzie w komorze, odbieram sobie życie. A mam przy sobie paradnie wyostrzone scyzory. Scyzorek.
1: A idź do diabła, ty fujaro, nie mrawa, ty pokrako rodu ludzkiego.
2: A zgodą tam, zgodą panowie ślata.
1: Popamiętacie, chamy? Na przyszły rok najdalej będą was moskale do cerkwi gnali. No i czemu mnie nie wieszacie? Boiście jeden z drugim. Ja bym się nie bał was wszystkich powywieszać.
2: Nie bój się pan, powieszą cię urzędowo, nie miniecie.
1: Głupie chłopy, ja się tak czy owak z rąk moskiewskich wywinę. Wykupię się, a wtedy nie doczekanie wasze. Partię zbiorę.

0: Co wy? Śpicie, Roszkiewicz? Śpi, pokorne ciele. Nie głodny śpan? Ech, ty bestio, ty. Kto tam?
1: Cicho, aby cicho. To ja jestem, tutejsza. Uciekajcie, panowie. Teraz nikogo nie ma. Który pilnował pod oknem, zebrał się i poszedł. Zaraz wyłaśta, póki nie wróci. Albo inny stójka nie przyjdzie na zmianę.
0: Panie Roszkiewicz, no wstawaj pan. Chcesz pan drałować? O Bóg wam zapłać. Ja nie złodziej, żeby przez okno wyłazić. Ja tu w swoim prawie. A złodzieje to właśnie wasze chłopy, co mnie tu przeciw prawu trzymają. Niedoczekanie wasze, żebym się poniżył. Nie z takim sprawa. No, idź, babo, spać. Sołtys! Sołtys, bywaj tu sam, psi synu! Urzędniku carski! Ach ty! Moskalowi się wysługujesz, a nie potrafisz. Co to my? Złodzieje? My powstańcy, szlachta, my jeńce wojenne, a nie aresztanty, rozumiesz? Kolację dawaj! Panie Roszkiewicz, będziemy jeść. Sołtys! Co to znaczy? Kazałem dawać jeść. A co tu robicie po ciemku? Dlaczego nie słuchasz? Dlaczego psia krew drzwi na dwór otwarte? To ty, sołtys? Czemu nie pilnujesz? Jakeś się podjął łajdactwa robić, to nie udawaj porządnego. Patrzaj go, litość go wzięła. Babę mi tu nasyła, drzwi przede mną otwiera, pluje na twoją łaskę. Nie pójdziemy stąd, rozumiesz? Nie ruszę stąd krokiem, póki cała wieś tu nie przyjdzie. O tu, do mnie! Swojego łajdactwa nie pożałuje i nas nie przeprosi. Rozumiesz, co mówię? Ze mną żartów nie ma. Ja się ani ciebie nie boję, ani twoich złodziejów całej Węgówki, ani twoich braci Moskali. Wiesz ty, co to honor? Panie Roszkiewicz, no chodź pan demokrato, no przemówże mu do rozumu. No przepraszam cię, no. Przepraszam cię już. No chodź. Chodź tu do nas. O, nie bądźże głupi, chodź.
2: Cezarek. Mój
3: w komorze przy niewyraźnym świetle łojówki zrazu nic nie było widać. Podniósł sołtys latarnię w górę i szukali. Dopiero gdzieś nisko, w jednym kącie, zobaczyli, że ktoś przesuwa się szybko na kolanach i maca rękami po ziemi, czegoś zawzięcie szukając. Pan Roszkiewicz stękał z wysiłku, czołgał się i szukał. Pan Rusiecki drgnął z przerażenia, schwytawszy jego okropne, martwe spojrzenie, w którym nie było już nic ludzkiego.

0: Było to zrealizowane w 1993 roku słuchowisko na podstawie utworu Andrzeja Struga pod tytułem Polaki w adaptacji i reżyserii Jana Warenyci. Wystąpili Władysław Kowalski, Krzysztof Hamiec, Franciszek Pieczka, Zygmunt Chobot, Tomasz Zaliwski, Kazimiera Utrata, Tadeusz Grabowski i Marek Frąckowiak. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Weto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Zespół Sonic Youth został dobrze przyjęty w Europie, ale nowojorska prasa w dużej mierze zignorowała lokalną scenę noise rocka. W końcu, gdy prasa zaczęła zwracać uwagę na ten gatunek, Sonic Youth zostali zgrupowani z takimi zespołami jak Big Black, Butthole Surfers i Pussy Galore pod etykietą Pickfucker przez redaktora Village Voice Roberta Chistigua. Inny krytyk z Village Voice zmiażdżył kiepski wrześniowy koncert w Nowym Jorku. Gordon napisała pogardliwy list do gazety, krytykując ją za brak wsparcia dla lokalnej sceny muzycznej, na co Chistigua odpowiedział, że gazeta nie ma obowiązku ich wspierać. Moore w odwecie zmienił nazwę utworu Kill Your Idols na I Killed Chistigua With My Big Fucking Dick, zanim obaj ostatecznie polubownie rozwiązali swoje różnice. Pod koniec 1983 roku, kończąc długą trasę po Europie, katastrofalny londyński debiut Sonic Youth zakończył się awarią sprzętu zespołu i zniszczeniem go na scenie przez Moore'a w akcie frustracji. Po powrocie do Nowego Jorku byli tak popularni, że mogli regularnie organizować lokalne koncerty. W następnym roku Moore i Gordon wzięli ślub, a Sonic Youth nagrali Bad Moon Rising, album, który sami określili mianem amerykańskiego, będący reakcją na ówczesną sytuację w kraju. Album nagrany przez Martina Biziego został zbudowany wokół utworów przejściowych, które Moore i Ronaldo wymyślili, aby zająć czas na scenie podczas przerw na strojenie. W rezultacie na płytach nie ma prawie żadnych przerw między utworami. Na Bad Moon Rising pojawia się Lydia Lunch w Dead Valley 69, który był inspirowany morderstwami rodziny Charlesa Mansona. Z powodu konfliktu z Branką na temat spornych płatności tantiem za ich neutralne wydawnictwa, Sonic Youth podpisali kontrakt z Homestead Records w USA i Blessed First w Wielkiej Brytanii, której założyciel Paul Smith stworzył po prostu po to, by móc dystrybuować płyty zespołu w Europie. Podczas gdy nowojorska prasa zignorowała Bad Moon Rising po jego wydaniu w 1985 roku, uznając zespół za zbyt artystyczny i pretensjonalny, Sonic Youth zyskał uznanie krytyków Wielkiej Brytanii, gdzie nowy album sprzedał się w nakładzie 5000 egzemplarzy. Twierdząc, że znudziło go granie Bad Moon Rising na żywo przez ponad rok, Bird opuścił grupę, a jego miejsce zajął Steve Shelley, były członek punkowej grupy Crucify Fox. Sonic Youth był tak pod wrażeniem gry na perkusji Shelleya po zobaczeniu go na żywo, że zatrudnili go bez przesłuchania. Zarówno Bird, jak i Shelley pojawili się w teledysku do Dead Valley 69, ponieważ Bird grał na perkusji w tej piosence, a Shelley był perkusistą grupy podczas kręcenia teledysku. Sonic Youth od dawna cenili SST Records. Ronaldo powiedział, to była pierwsza wytwórnia płytowa, w której pracowaliśmy i za którą naprawdę dalibyśmy wszystko. Sonic Youth podpisał kontrakt z wytwórnią na początku 1986 roku i zaczął nagrywać Evil z Martinem Beezy. Zespół zyskał ogólnokrajową sławę po podpisaniu kontraktu z SST, stając się pierwszym zespołem z nowojorskiego undergroundu, który zyskał takie uznanie. Główny nurt prasy muzycznej zaczął następnie zwracać uwagę na zespół. Robert Palmer z The New York Times oświadczył, że Sonic Youth tworzy najbardziej zaskakującą oryginalną muzykę gitarową od czasów Jimiego Hendrixa, a nawet People zrecenzował Evil, opisując album jako dźwiękowy odpowiednik wysypiska toksycznych odpadów. Album został później nazwany klasykiem przez Neila Younga. W tym samym czasie zespół nawiązał współpracę z Mike'em Wattem pod pseudonimem Ciccone Youth, który był grą imion Sonic Youth i Ciccone, nazwiska piosenkarki Pop Madony. Sonic Youth wydali singiel w 1986 i album studyjny W 1988 roku pod pseudonimem Ciccone Youth singiel z 1986 roku Into the Groovy był coverem utworu Madony Into the Groove i był poprzedzony utworem Tough Titty Rap. Rewers płyty stanowił cover utworu Madony Burning Up w wykonaniu Wota, który miał zmieniony tytuł Burning Up. Album Whitey zawierał obie piosenki Sonic Youth singla plus wersję demo Burning Up. Album zawierał również cover utworu Roberta Palmera Addicted to Love, który został nagrany w kabinie karaoke. Album Sonic Youth Sisters z 1987 roku był luźnym albumem koncepcyjnym, częściowo inspirowanym życiem i twórczością pisarza science fiction Philipa K. Dicka. Tytułowa siostra była bliźniaczką Dicka, która zmarła wkrótce po urodzeniu i której wspomnienie prześladowało Dicka przez całe życie. Sister sprzedał się w nakładzie 60 tysięcy egzemplarzy i otrzymał bardzo pozytywne recenzje, stając się pierwszym albumem Sonic Youth, który znalazł się w pierwszej 20 ankiety krytyków Pass and Job magazynu Village Voice. Pomimo sukcesu krytyków, zespół był niezadowolony z SST z powodu obaw o płatności i inne praktyki administracyjne. Zespół zdecydował się wydać swój kolejny album w Enigma Records, którego dystrybutorem była Capitol Records, a który był częściowo własnością EMI. Podwójny long play Daydream Nation z 1988 roku odniósł sukces krytyków, który zapewnił Sonic Youth znaczne uznanie. Album zajął drugie miejsce w ankiecie Village Voice Pats and Job i znalazł się na szczycie list albumów podsumowujących rok w New Musical Express, CMJ i Melody Maker. W 2005 roku był jednym z 50 nagrań wybranych przez Bibliotekę Kongresu do dodania do Krajowego Rejestru Nagrań. Główny singiel z albumu Teenage Riot był ich pierwszą piosenką, która była szeroko grana w stacjach z nowoczesnym rockiem i rockiem college'owym, osiągając 20 miejsce na liście Billboard Modern Rock Tracks. Wiele prominentnych czasopism muzycznych, w tym Rolling Stone, okrzyknęło Daydream Nation jednym z najlepszych albumów dekady, a w numerze Hot nazwało Sonic Youth gorącym zespołem. Niestety pojawiły się problemy z dystrybucją i Daydream Nation często trudno było znaleźć w sklepach. Moore uznał Enigmę za tandetne mafiozo, a zespół zaczął szukać kontraktu z dużą wytwórnią. Dziś posłuchamy płyty z roku 1990 Goo. Oto spis utworów. Dirty Boots, Tunic, Song for Karen, Mary Christ, Cool Thing, Moat, My Friend Goo, Disappear, Mildred Pierce, Cinderella's Big Score, Scooter Plus Jinx i na koniec Titanium Expose. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze, mówił Karol Veto.

fear me.